0: temu, gdy przyjmował wstępne wyliczenia.
1: Jadą przez Polskę na zabytkowych motocyklach, by uzbierać pieniądze na dokończenie hospicjum dla dzieci na Podkarpaciu. Wczoraj dotarli do Zakopanego, gdzie powitali ich radni i urzędnicy, którzy wzięli udział w wyzwaniu polegającym na robieniu przysiadów.
2: Jedziemy starymi motocyklami, robimy zbiórkę na budowę domu hospicjum dla małoludkich dzieci w Skowierzynie. Ja jadę akurat Avo Simpson, 57 rok, za rok równe 70 lat.
3: Trochę daję w kość, ale jak się coś lubi, to nie męczy. Cel to jest szczytny, naprawdę. Wymaga poświęcenia. Pierwsze hospicjum budowane jest w terenach wiejskich i z własnych środków.
4: Oczywiście, że wspieramy. Trzeba wspierać każdą fajną, charytatywną, szczytną akcję. Ktoś jeszcze przyjeżdża do nas, do Zakopanego, no to jak tutaj nie wesprzeć, nie pomóc?
5: Nie było łatwo. Pan Jakub narzucił szybkie tempo, ale w szczytnym celu warto wyjść poza swoją strefę komfortu.
1: Mówili członkowie klubu motocyklowego z Grębowa, radny Zakopanego, były skoczek narciarski Jakub Kot i jeden z urzędników. Wysłuchał ich nasz dziennikarz Maciej Pałachicki. Przed nami teraz druga część wczorajszej porannej rozmowy w RMF FM. Klub Prawa i Sprawiedliwości nie rozstrzyga spraw prywatnych swoich członków. Tak mówił na naszej antenie Radosław Fogiel z PiS, pytany o sprawę Marcina Romanowskiego. To reakcja na medialne doniesienia, że były wiceminister sprawiedliwości, ukrywający się przed organami ścigania w związku z aferą Funduszu Sprawiedliwości, miał rozważać uzyskanie azylu w Dubaju. Fogiel stwierdził także, że Romanowski nie chce unikać rozmów z prokuratorem o zarzutach.
6: Właśnie po to wystąpił, po Oli list żelazny. Jeżeli prokuratura by naprawdę chciała go przesłuchać, to by mu ten list żelazny wydała. I no, pytanie, co jest kluczowe dla prokuratury. Przesłuchanie Romanowskiego czy robienie show medialnego? Jeżeli chcą go przesłuchać, to niechże mu wydadzą ten... Tylko wie pan co? Pan cały czas próbuje zbudować narrację, że jakikolwiek kontakt kogokolwiek gdzieś z Zonda Krypto czy z panem Kralem w momencie, kiedy służby podległe Donaldowi Tuskowi nic w tej sprawie nie robiły, jest okolicznością obciążającą. Tylko wie pan co, no to dziwnym trafem stawia pan chyba...
7: pamiętam, to już wtedy chyba było śledztwo.
6: Stawia pan w sposób może dość zawoalowany bardzo poważne zarzuty
7: wielkiej orkiestrze świątecznej
6: pomocy. Panie redaktorze, ja po prostu wyciągam logiczne wnioski z tego, co pan mówi. No jeżeli po stronie Prawa i Sprawiedliwości ktokolwiek gdzieś ścieżka mu się przecięła z panem Kralem, no to pan mnie tutaj próbuje dociskać, czy się wytłumaczymy. Ale jeżeli TVN puszczał reklamy Zonda Krypto, jeżeli Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy były banery, Zonda Krypto gra z WOŚP. I żeby było jasne, ja nie stawiam żadnych zarzutów Jerzemu Owsiakowi czy WOŚP, tylko idąc tropem pańskiego rozumowania, to należy uznać, że WOŚP do ciupy. Tylko wie pan, gadamy od 15 minut, bo pan próbuje cały czas stawiać jakieś tezy, dzieją się rzeczy dużo ważniejsze. Wczoraj wieczorem wiceminister obrony de facto podkopał podstawy polskiego bezpieczeństwa, ogłaszając, że Polska miałaby nie być zainteresowana udziałem w programie Nuclear Sharing, przechowywaniem broni jądrowej sojuszników.
7: Panie pośle,
6: i to jest z punktu widzenia bezpieczeństwa Polaków, to jest sprawa stukrotnie ważniejsza niż ten ping-pong, którego my tutaj uprawiamy.
7: Podsumowując naszą rozmowę, pańskim zdaniem dla Prawa i Sprawiedliwości ta afera nie jest żadnym problemem politycznym.
6: To jest afera, która jest aferą przeoczoną przez Donalda Tuska, który jak zwykle nie stanął na wysokości zadania, jak zwykle pozwolił okraść Polaków na swojej warcie i jak zwykle nic w tej sprawie nie zrobił, a co więcej broni człowieka, który okradł Polaków, jego mecenas jego i jego rodziny, prominentny polityk Koalicji Obywatelskiej, wiceszef klubu Koalicji Obywatelskiej. I to pana nie dziwi.
7: Ten człowiek, o którym pan powiedział, że okradł Polaków,
6: to nie ja mówię, to prokuratura mówi.
7: Prokuratura mówi, że okradł Polaków. Pan powtarza i cytuje słowa tejże prokuratury. Tenże człowiek i jego firma sponsorowała m.in. kongres CPAC, na który był wielkim wiecem wyborczym Karola Nawrockiego tuż przed drugą turą wyborów prezydenckich, na którym pojawiali się i politycy Prawa i Sprawiedliwości, i politycy Konfederacji. I rozumiem, że to panu też nie przeszkadza.
6: Nie był wiecem wyborczym, bo gdyby tak było, to musiałby zostać ujęty w sprawozdaniu finansowym Komitetu Wyborczego.
7: Nie został ujęty, oczywiście.
6: Karola Nawrockiego.
7: Wiecem wyborczym, tak powiedzmy.
6: Ale wie pan, no widzi pan, o, wyprzedziłem pańskie myśli. No jeżeli to jest pana zdaniem jakiś problem, że znowu w sytuacji, kiedy żadne służby, żadna prokuratura nie ostrzegały przed tą konkretną firmą, ktoś ją bierze za sponsora, no to wracamy do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Bo dokładnie na tej samej zasadzie, tak jak Zonda Krypto sponsorowało CPAC, który jest wydarzeniem amerykańskim, tak samo Zonda Krypto sponsorowała Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. I będzie pan stawiał w związku z tym Jerzemu Owsiakowi tego typu zarzuty?
7: I pan też, panie pośle, tak jak Zbigniew Ziobro, gdyby miał pan swoją własną fundację, wziąłby pan pieniądze od Zonda Krypto, prawda?
6: Panie redaktorze, no powtarzam panu jeszcze raz, ja się nie będę bawił w spekulacje, co by było, gdyby. Ja mogę rozmawiać o faktach, a fakty są takie, że państwo zrządzone przez Donalda Tuska nic w tej sprawie nie zrobiło, ani nie ostrzegło organizatorów CPAC-u, ani nie ostrzegło organizatorów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tylko pan dziwnym trafem widzi tylko jedną stronę tego medalu, a drugą stara się przeoczyć.
7: Pośle, pan próbuje nie odpowiedzieć na pytanie, ale doceniam to. A odpowie mi pan na pytanie, co z jedną listą na prawicy?
6: Panie redaktorze, no do wyborów jeszcze jest bardzo dużo czasu. Prawo i Sprawiedliwość zawsze swój własny komitet wyborczy rejestrowało i cóż,
7: to są oczywistości, ale pytam, co będzie z jedną listą na prawicy. Czy dogadaliście się, jeśli chodzi o Konfederację, czy dogadaliście się, jeśli chodzi o Rozwój Plus?
6: Pyta mnie pan o zdarzenia przyszłe i niepewne, to umówmy się tak. Odpowiem panu dosłownie minutę po tym, jak pan mi poda numery w Totka na przyszły tydzień.
7: Ale to nie ja sobie wymyślam i nie ja dążę do tego, żeby była jedna lista, żeby był pakt senacki. Rozumiem, to jest pomysł Prawa i Sprawiedliwości.
6: Pakt senacki jest pomysłem, który pojawił się w przestrzeni publicznej. Mówili o tym i politycy Prawa i Sprawiedliwości, i politycy Konfederacji, i politycy bezpartyjnych samorządowców. I w tej akurat sprawie przecież pierwszy krok już został wykonany. Podpisane porozumienie z bezpartyjnymi samorządowcami. Nie siedzimy i gadamy, żebyśmy chcieli paktu senackiego, tylko do niego realnie dążymy, bo mam nadzieję, że w wyniku przyszłorocznych wyborów ten fatalny rząd zostanie w końcu odsunięty od władzy, bo właśnie poświęciliśmy bardzo wiele czasu na próby wmawiania Prawu i Sprawiedliwości jakichś związków z Zonda Krypto, a tymczasem ten rząd odpowiada za afery związane z okradaniem powodzian przez członków partii rządzącej, odpowiada za aferę Szpitala Południowego z Znowu powtórzę, pan Kacprzyk sobie radośnie hasza na wolności.
7: A ja tylko podam nową informację,
6: kolejne afery, a do tego naprawdę dziwię się, wie pan, ja rozumiem, że to pan prowadzi ten program, tylko ja się dziwię, że najważniejsze radio informacyjne w Polsce nie zaczyna swojej porannej rozmowy od wydarzenia naprawdę ogromnej wagi. To znaczy wiceminister obrony narodowej sugeruje, że Polska nie powinna się starać o udział w natowskim programie Nuclear Sharing. To jest oburzające i to jest skandaliczne.
1: Całą rozmowę Piotra Salaka z Radosławem Foglem znajdziecie na rmf24.pl oraz w aplikacji RMF On. Polecamy.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Dobra nocka, dobra nocka. Tylko w RMF FM.
10: RMF Kolędy.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Kolędy. Czas na fakty RMF FM.
1: Inne wydanie faktów. Karol Płaczkiewicz, zapraszam. Cztery kolejne osoby zatrzymane po śmiertelnym pobiciu 36-latka w Krakowie. Wojna z Iranem trwa już 6 miesięcy. Donald Trump zapowiadał, że konflikt będzie trwał najwyżej kilka tygodni. W faktach także nowa szczepionka na czerniaka, która może być podawana pacjentom w drugiej połowie przyszłego roku. Policja zatrzymała wczoraj cztery kolejne osoby podejrzewane o bezpośredni udział w śmiertelnym pobiciu 36-latka w Krakowie. Do tragedii, przypomnijmy, doszło tydzień temu na osiedlu willowym w Nowej Hucie. W czwartek wieczorem ujęto 19-latka, przekazała RMF FM podinspektor Katarzyna Cisło, rzeczniczka prasowa małopolskiej policji.
2: Policjanci weszli do jednego z mieszkań na terenie Nowej Huty. Nie ukrywam, że było to wejście siłowe. Mężczyzna ukrywał się nie w swoim miejscu zamieszkania.
1: Policja zamieściła w sieci film z tego zatrzymania. To wideo możecie zobaczyć na rmf24.pl. Mężczyzna usłyszał w prokuraturze zarzuty. Jak powiedziała nam podinspektor Katarzyna Cisło, do kolejnych trzech zatrzymań doszło wczoraj na terenie Słowacji.
2: Są to dwie osoby dorosłe, dwóch mężczyzn i jeden nieletni. Oczywiście tutaj w ich przypadku będzie wdrożona procedura ekstradycyjna.
1: Śmiertelnie pobity 36-latek był kibicem Hutnika Kraków. Policjanci ustalili, że w zdarzenie może być zaangażowane środowisko pseudokibiców. Wczoraj minęło pół roku od rozpoczęcia amerykańsko-izraelskiego ataku na Iran. Donald Trump zapowiedział, że konflikt będzie trwał najwyżej kilka tygodni. 6 miesięcy później końca wojny nie widać. O nastrojach za oceanem korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
3: To rzeczywiście stało się jednym z najważniejszych problemów politycznych Donalda Trumpa w 2026 roku. 6 miesięcy później nie ma trwałego porozumienia kończącego wojnę. Militarnie Iran został osłabiony. Ataki uszkodziły jego infrastrukturę wojskową i nuklearną, a irańskie kierownictwo poniosło duże straty. Nie udało się jednak doprowadzić do szybkiego zakończenia konfliktu ani politycznego załamania władz w Teheranie. Według AP irański system władzy przetrwał i zdołał odtworzyć przywództwo. Kluczowym problemem okazała się cieśnina Ormus. To prawdopodobnie najważniejszy gospodarczy element całej historii. Iran wykorzystał swoje położenie przy cieśninie Ormus, przez którą przechodzi ogromna część eksportu ropy i gazu z Zatoki Perskiej i w praktyce poważnie ograniczył regionalny eksport surowców. Zakłócenia na rynku energii okazały się znacznie trwalsze niż początkowo zakładano. Dla przeciętnego Amerykanina wojna stała się więc czymś bardziej namacalnym. Benzyna kosztuje ponad dolara za galon więcej niż przed rozpoczęciem konfliktu. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
1: Tysiące Norwegów żegna zmarłego króla Haralda V. W piątek mieszkańcy Oslo przynosili pod Pałac Królewski kwiaty i świece, a także ustawiali się w kolejkach do ksiąg kondolencyjnych. Wieczorem trumna z ciałem monarchy została przewieziona do pałacu. Termin pogrzebu w katedrze w Oslo nie został jeszcze ustalony. A teraz w faktach coś dla czytelników. 14 października ukaże się nowa powieść Szczepana Twardocha Waldkaus. Akcja rozgrywa się w sierpniu 1920 roku na Górnym Śląsku. Pisarz o swojej książce Historii pełnej tajemnic opowiadał w radiu RMF24.
4: Sięgam w tej powieści do pewnego nieco już zapomnianego imaginarium, które jednak 100 lat temu niekoniecznie miał fantastyczny charakter. To znaczy to imaginarium ludowe, które sięgało jakoś za zasłonę rzeczywistości dla tych, którzy w nie wierzyli, albo nawet nie tyle wierzyli, co po prostu uważali je za prawdziwe, miało charakter najzupełniej realny.
1: Całą bardzo ciekawą rozmowę naszego dziennikarza Bogdana Zalewskiego ze Szczepanem Twardochem znajdziecie na rmfon.pl.
5: Fakty i zdrowie w RMF FM.
1: Nowa szczepionka na czerniaka może być podawana pacjentom w drugiej połowie przyszłego roku. Chodzi o innowacyjny preparat, który niemal do zera może znacząco zmniejszyć ryzyko przerzutów. Jest to obecnie jedno z najmocniej komentowanych w świecie medycyny odkryć naukowych. W pracach udział biorą też polscy badacze. Nasz reporter Michał Dobrołowicz rozmawiał z profesorem Piotrem Rutkowskim oraz z kierownikiem Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi profesor Natalią Marek-Trzonkowską o tym, na jakim etapie są obecnie badania nowego preparatu.
6: Niedawno zostało ukończone badanie kliniczne fazy 2b, czyli to jest takie badanie, które ocenia skuteczność leczenia, nie tylko bezpieczeństwo. Oczywiście to jeszcze nie jest koniec tych badań klinicznych, niemniej jednak wyniki na ponad 100 pacjentach przeprowadzone pozwalają nam wierzyć, że to jest dobry kierunek. Przede wszystkim jest to szczepionka personalizowana, czyli jest ona dobrana indywidualnie dla każdego pacjenta. Jest w taki sposób bardzo, powiedzmy, szczegółowy dobierana, ponieważ wyszukiwane są konkretne mutacje obecne w nowotworze chorego. Później na podstawie tych mutacji produkowane jest mRNA, które będzie znajdowało się w szczepionce i następnie to mRNA znajduje się w szczepionce, podawane jest choremu i w organizmie chorego produkowane są te zmutowane antygeny i są one prezentowane później przez komórki układu immunologicznego i aktywują odpowiedź przeciwnowotworową.
7: Ta szczepionka była podawana już osobie, która usłyszała diagnozę czerniak?
6: Tak, to są osoby, które są kwalifikowane do tego badania, to są osoby w zaawansowanym stadium czerniaka, też często z przerzutami, ale po chirurgicznym usunięciu guza i w momencie włączenia do badania nie mają one nowotworu w swoim organizmie.
7: Można powiedzieć, że to są osoby jednak, rozumiem, chorujące.
6: No tak, no są są osoby świeżo, powiedzmy, po usunięciu nowotworu, no w trakcie leczenia, bo otrzymują nie tylko szczepionkę przeciwnowotworową, otrzymują również lek, który ma za zadanie odblokowanie działania układu immunologicznego. To jest też już znany lek, też nazywany immunoterapią. To jest przeciwciało, które hamuje punkty kontrolne układu immunologicznego.
7: Tutaj mówimy o szczepionce mRNA. Wielu osobom, laikom kojarzy się to z pandemią. To jest ten typ szczepionki, o którym sporo dowiedzieliśmy się. Wiele osób zastosowało właśnie w czasie pandemii koronawirusa.
6: Czy technologia produkcji jest właśnie taka jak ta, którą zastosowano do produkcji szczepionek przeciwko SARS-CoV-2? No ale oczywiście antygeny są zupełnie inne, są dostosowane do nowotworu, nie do wirusa, ale rzeczywiście myślę, że pandemia ułatwiła rozwój tych szczepionek.
7: Na razie mówimy o szczepionce dla osób chorujących na czerniaka ze zdiagnozowanym czerniakiem, czy tylko dla tej grupy?
6: To badanie kliniczne, o którym rozmawiamy, tak, dotyczy tylko czerniaka, niemniej jednak takie szczepionki można opracować dla każdego innego nowotworu, który rzeczywiście wykazuje jakieś unikatowe cechy i mutacje, a takich nowotworów jest masa.
7: Jak pani profesor przewiduje, jakie mogą być te kolejne kroki? Czy to może być nowotwór płuc, czy to może być nowotwór piersi, czy inne typy nowotworu?
6: Zapewne. Myślę, że pierwszym w kolejności będzie nowotwór płuc, ponieważ podobnie jak czerniak, on ma bardzo dużą liczbę mutacji, ponieważ jest wywołany na przykład przez dym papierosowy, który jest mutagenem, tak? Tak samo jak czerniak też jest wywołany przez promieniowanie ultrafioletowe, więc myślę, że to są takie nowotwory bardzo immunogenne, teoretycznie przynajmniej, i tutaj jest stosunkowo łatwo znaleźć odpowiednie antygeny szczepionkowe.
7: Patrząc praktycznie, próbując przewidzieć przyszłość, jaki może być kolejny krok, jeśli chodzi o tę szczepionkę? Na razie badania kliniczne, a kiedy ta szczepionka może być szerzej stosowana? Mówimy o miesiącach?
6: Nie wiem, myślę, że to jest bardziej pytanie do osób zaangażowanych w to badanie kliniczne i do firmy, która prowadzi te badania. Ja mogę tylko przewidywać. Niemniej jednak myślę, że to jest taki krok milowy, aczkolwiek to jeszcze nie jest koniec, bo też należy pamiętać, że szczepionki są nakierowane na komórki nowotworowe, które prezentują antygeny. A niestety mamy też takie populacje komórek nowotworowych, które tych antygenów nie prezentują. I to są na przykład komórki macierzyste nowotworu, które odpowiadają za przerzutowanie. I te komórki umykają tym szczepionkom, więc szczepionki to jest jakby jedna droga, ale równocześnie musimy jeszcze pracować nad tym, żeby wyłapać i zniszczyć komórki macierzyste nowotworu, które są bardzo niebezpieczne. Między innymi mój zespół nad tym pracuje obecnie.
7: I to narzędziem nie jest wtedy szczepionka, tylko zupełnie inny sposób.
6: Tak, znaczy myślę, że wiele technologii używanych do produkcji szczepionki przyda się tutaj w tej walce z komórkami macierzystymi nowotworu, ale to nie będzie się nazywało szczepionką. Nie będzie to taka szczepionka w naszym rozumieniu. To będzie terapia, pewnie też immunologiczna, ale jednak to nie będzie szczepionka.
7: Czy można jednak powiedzieć, że te najnowsze informacje dotyczące takiej konkretnej szczepionki dają i nadzieję, i to taką nadzieję bardzo realną, że będzie grupa, i to rozumiem, wielotysięczna polskich pacjentów, którzy być może w dalszej, a może bliższej przyszłości będą mogli skorzystać z tego?
6: Jestem przekonana, że te szczepionki szybko wejdą na rynek. Myślę, że przedłużą czas wolny od choroby, że tak powiem, ale myślę, że to jeszcze nie jest koniec walki z rakiem, niestety, ale to jest bardzo ważny krok i myślę, że to są teraz bardzo ważne chwile, które się dzieją.
7: I to właśnie szczepionka mRNA będzie tym głównym bohaterem, ten typ szczepionki?
6: Z pewnością jednym z głównych.
7: Jaki może być kolejny krok? Kiedy ta szczepionka może być dostępna?
8: Czy w mojej opinii, ponieważ nacisk całego świata jest, żeby jak najszybciej pacjenci otrzymali to leczenie, bo wyniki rzeczywiście są fenomenalne, to sądzę, że około roku do półtora ona będzie dostępna powszechnie w Europie. Bo oczywiście proces jest taki, najpierw pokazano wstępne wyniki. Ostateczne wyniki będą pokazywane w tym roku w październiku na Kongresie Europejskiego Towarzystwa Medycznego. Proces rejestracyjny pewnie zacznie się równolegle w Stanach Zjednoczonych i za chwilę w Europie. Jak wiadomo, agencje regulatorowe muszą sprawdzić wszystkie dane. Muszą sprawdzić bezpieczeństwo, które wygląda bardzo dobrze, ponieważ ta szczepionka, i to jest też trzeba powiedzieć, rzadko jest tak, że jak połączymy dwa leki, to nie mamy dodatkowej toksyczności, nie mamy dodatkowych działań niepożądanych. Tu nie ma.
7: Tu nie ma.
8: Tu nie ma. Ta szczepionka jest super bezpieczna. Bo szczepionki mRNA rzeczywiście mają bardzo dobry profil bezpieczeństwa, co już wiedzieliśmy ze szczepionkami na COVID. I jeżeli to będzie sprawdzone, będzie rejestracja, a później oczywiście będzie proces refundacyjny, plus jeszcze firma musi mieć, przygotować całą logistykę na świecie, musi przygotować fabryki. To nie jest takie proste, bo my jak zaczynaliśmy badanie kliniczne, to na początku wiedzieliśmy, ile musieliśmy sami razem ze sponsorem tego badania, firmą Moderna i MSD, przezwyciężyć przeszkód organizacyjnych, logistycznych, żeby ten okres przygotowania szczepionki, właściwej oceny materiału był jak najszybszy. A oprócz tego firma musiała mieć wydolność swoich rzeczywiście fabryk, żeby wyprodukować nawet na potrzeby badania kliniczne. A badanie kliniczne to było 1100 chorych. Jeżeli popatrzymy, ile jest czerniaków na świecie jest około 330 tysięcy zachorowań na czerniaki rocznie. Z czego niestety umiera mniej więcej 1/4 na świecie. Co oznacza, że tak naprawdę to jest grupa pacjentów, którzy są potencjalnymi kandydatami. To są tysiące pacjentów i dlatego jeszcze chwilę, ale ja myślę, że tutaj wszyscy zmobilizują się do tego, dlatego też firma Moderna pracuje z tak dużą firmą jak MSD, żeby te wszystkie działania były zintensyfikowane.
7: Ilu pacjentów w Polsce mogłoby skorzystać z tej szczepionki?
8: Ja mogę szacować tak, że zachorowuje około 4,5 tysiąca
7: rocznie
8: chorych na czerniaki. Około 1000 chorych jest w stadium zaawansowanym. Myślę, że gdzieś 800 pacjentów to jest grupa pacjentów, która ostatecznie mogłaby otrzymać tę szczepionkę, biorąc pod uwagę kwalifikacje, biorąc pod uwagę rzeczywiste wskazania, więc wcale nie mało.
1: Z profesor Natalią Marek-Trzonkowską i profesorem Piotrem Rutkowskim rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz. O nowym preparacie i szansach, jakie daje, piszemy na bazie komentarzy ekspertów na rmf24.pl. Polecamy.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: RMFON. Tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stacje z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

Kłaniajcie mu, kłaniajcie się królowie, nie budźcie go ze snu. Śpiewajcie aniołowie, pasterze grajcie mu, kłaniajcie się królowie, nie budźcie go ze snu.

0: Słuchacie RMF Kolędy. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF FM, Karol Płaczkiewicz, zapraszam. IMGW ostrzega przed burzami w znacznej części kraju. Alert RCB dla trzech województw. Wizyta szefa CIA w Moskwie miała dotyczyć konfliktu w Ukrainie. Donoszą o tym amerykańskie media. Trwa ostatni weekend tegorocznych wakacji. Na koniec tych faktów oddamy głos najmłodszym, którzy powiedzą, jak je spędzili. IMGW ostrzega przed burzami i intensywnym deszczem. Alerty pierwszego i drugiego stopnia obowiązują w 12 województwach. Najgroźniejsza sytuacja prognozowana jest w Wielkopolsce, na Dolnym Śląsku i części Lubuskiego. Możliwe są opady do 50 mm, porywy wiatru do 75 km na godzinę i grad. RCB ostrzega przed podtopieniami w części trzech województw. Służby pozostają w gotowości, a alerty obowiązują głównie do dzisiejszego rana. Front burzowy jest aktualnie nad Krakowem. Szef CIA poleciał do Moskwy, by przedstawić ponurą ocenę stanu rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie, a także by wezwać Rosję do zawarcia układu kończącego wojnę. Takie informacje przekazał dziennik New York Times, powołując się na wypowiedzi urzędników USA. O szczegółach korespondent RMF FM w Waszyngtonie Paweł Żuchowski.
2: Zdaniem gazety John Radcliffe przekazał ocenę wojny podczas spotkania z szefem Federalnej Służby Bezpieczeństwa Aleksandrem Bortnikowem. Nie było tam ostrzeżeń, gruźb, a jedynie fakty na temat rosyjskiej inwazji. New York Times donosi, że analitycy CIA od dawna wątpili, czy doradcy Władimira Putina przedstawiali rosyjskiemu przywódcy prawdziwy obraz wojny i jej skutków. Dziennik twierdzi, że ta wizyta miała zachęcić stronę rosyjską do wznowienia negocjacji dotyczących zakończenia wojny. Doniesienia gazety stoją jednak w sprzeczności z wcześniejszymi informacjami Wall Street Journal i Politico, według których wizyta Radcliffe'a służyła przekazaniu władzom Rosji ostrzeżenia przed próbą ataków na państwa bałtyckie. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
1: Tymczasem Finlandia wzmacnia ochronę granicy. Helsinki poprosiły Szwecję o militarne wsparcie na morzu i w powietrzu. Szwedzkie myśliwce Gripen będą mogły patrolować południowo-wschodnią Finlandię i Zatokę Fińską, a korwety Visby działać na Bałtyku. Minister obrony Antti Häkkänen mówi o dużej aktywności rosyjskiego wywiadu i potrzebie szczególnej ostrożności jesienią. Szwedzkie wsparcie ma obowiązywać co najmniej do końca roku. Helsinki podkreślają, że chodzi m.in. o reagowanie na drony, które mogą przedostawać się z Rosji.
3: Lepiej posłuchaj tych faktów.
1: Ponad 1000 miejscowości weźmie dziś udział w krajowym treningu reagowania. To rządowa akcja, podczas której mieszkańcy mogą bezpłatnie dowiedzieć się, gdzie znajdują się najbliższe schronienia i jak postępować w sytuacjach kryzysowych.
4: Przede wszystkim, jak spakować plecak ewakuacyjny.
5: Będzie ktoś, kto poda instrukcje?
4: Oczywiście, przedstawiciele Straży Pożarnej, Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, również jak rozpoznać sygnały alarmowe.
6: Czyli jest to ciągły, można powiedzieć, taki modulowany dźwięk, powinien trwać co najmniej 3 minuty.
5: I co może oznaczać?
6: Że na danym obszarze, gdzie słyszymy tą syrenę, ten sygnał, może występować zagrożenie.
5: Ten pierwszy modulowany sygnał ma wywołać naszą reakcję?
6: Tak.
4: W sytuacji, kiedy usłyszymy syreny alarmowe, szukajmy informacji oficjalnych na sprawdzonych stronach rządowych czy poprzez alert RCB.
1: Z Karoliną Gałecką z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Karolem Krociem z Państwowej Straży Pożarnej rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz. Krajowe treningi reagowania są zaplanowane w większości miast powiatowych. A teraz Kraków. Stolica Małopolski szykuje się do wyjątkowej rocznicy. Tereny zielone przy Tauron Arenie zamienią się w parkiet pod gołym niebem. Okazją są 35. urodziny krakowskich dzielnic.
7: Na terenie imprezy dużo atrakcji, strefa zabaw dziecięcych. Można przyjść z dzieckiem, oddać pod opiekę animatorowi, samemu się zrelaksować, posłuchać muzyki. Wszystkie dzielnice wystawią swoje namioty. Będą też atrakcje sportowe, treningi, które przygotował Zarząd Infrastruktury Sportowej oraz ciekawa strefa RMF FM.
1: Zapowiadał Marcin Andrukowicz z Krakowskiego Forum Kultury. Początek zabawy przy Tauron Arenie o 14:00. Cały program znajdziecie na rmf24.pl. To ostatni weekend tegorocznych wakacji. Czas na pierwsze podsumowania. No, jedno z nich poprosiliśmy najmłodszych.
8: W tym miesiącu albo w tamtym wyjechałem na Albanię na tydzień, albo na 2 tygodnie.
9: Czyli już się nawyjeżdżałeś, już więcej nie trzeba.
10: Ja chyba no, też nie już trzeba. Nie będę wyjeżdżał.
11: Mój kolega do Włoch poleciał. No i my mu chcemy zrobić niespodziankę z kolegami, gdy wróci, że zrobić taki jakby bunkier pod ziemią.
1: Razem z naszym reporterem Dominikiem Smagą z Lublina trzymamy kciuki za powodzenie tych ambitnych planów. A jak wy planujecie spędzić ostatni weekend wakacji? Piszcie na adres fakty@rmf.fm.
3: Radio, muzyka, Fakty. RMF FM.
0: Słuchacie stacji RMF Kolendy.

Tu czekają na Ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Kolędy. Czas na fakty RMF FM.
1: Dzień dobry, zapraszam. Zamiast środka leczniczego podano środek do dezynfekcji. 12 dzieci trafiło do szpitala w Świnoujściu. Zakończyło się posiedzenie sądu w Katowicach w sprawie tymczasowego aresztu dla Radosława P. Polskie siatkarki w świetnym stylu zakończyły fazę grupową Mistrzostw Europy. Biało-czerwone w Stambule pokonały 3-2 Turczynki. Sanepid, policja i prokuratura będą wyjaśniać przyczyny zatrucia grupy nastolatków w Świnoujściu. Wczoraj po południu 12 dzieci trafiło do szpitala. Do incydentu doszło prawdopodobnie podczas inhalacji. O szczegółach nasza reporterka Anna Pałamar.
2: Jeden z pracowników ośrodka rehabilitacyjnego w Świnoujściu miał przez pomyłkę podać grupie nastolatków w wieku od 12 do 15 lat środek do dezynfekcji zamiast preparatu do inhalacji. Wezwano pogotowie. Dzieci w stanie stabilnym, przytomne, trafiły do szpitali na obserwację. Służby pracowały na miejscu zdarzenia do późnego popołudnia. Policja zabezpieczyła materiał dowodowy, aby można było ustalić, dlaczego doszło do tego zdarzenia i jakie substancje zostały użyte. Sanepid zbada również, czy preparaty były prawidłowo przechowywane i opisane.
1: Zakończyło się posiedzenie sądu w Katowicach w sprawie tymczasowego aresztu dla Radosława P. Jak na razie nie ma jednak oficjalnej informacji, jaką decyzję ostatecznie zapadła. Sprawą zajmował się Sąd Rejonowy Katowice Wschód. To tam, jak informuje Marcin Buczek, trafił prokuratorski wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztu. Przed jego przygotowaniem szef PKOL-u był przez 2 dni przesłuchiwany w prokuraturze.
3: Prezes PKOL trafił do budynku prokuratury tu w Katowicach w czwartek po południu. Pierwszego dnia przesłuchanie trwało kilka godzin. Ze względu na późną porę zostało ono przerwane i wznowiono je wczoraj, przed południem. Tym razem przesłuchanie trwało nieco krócej, choć również zajęło kilka godzin. Zarzuty dotyczą płatnej protekcji oraz odzyskania pieniędzy kosztem innych. Według informacji prokuratury podejrzany składał obszerne wyjaśnienia. Na każde z przesłuchań przywożono go w asyście funkcjonariuszy z kajdankami na rękach. Wprowadzano i wyprowadzano różnymi wejściami. Po wczorajszym przesłuchaniu prokurator złożył wniosek do sądu o tymczasowy areszt, uzasadniając go zagrożeniem wysoką karą oraz obawą matactwa.
1: Coraz większe dochody, ale także coraz większe wydatki i deficyt. Tak mają wyglądać finanse państwa w przyszłym roku. Rząd przyjął projekt ustawy budżetowej. Szczegóły zna dziennikarz redakcji ekonomicznej RMF FM Igor Skrzypek. Igor, czy państwową kasę czekają duże zmiany?
4: To budżet podobny do tegorocznego. Nie ma tu żadnej rewolucji. Wydatki na zbrojenia utrzymają się w granicach 200 miliardów złotych. Więcej otrzyma opieka zdrowotna. Dodatkowe ponad 26 miliardów złotych. Rząd nieco stracił optymizm we wskaźnikach makroekonomicznych i zrewidował wcześniejsze założenia. Wyższe bezrobocie, wyższa inflacja, nieco mniejszy wzrost PKB. Ale minister finansów ma nadzieję na miłe zaskoczenie.
5: Rośnie liczba silników, które napędzają polską gospodarkę. Naprawdę te dane dotyczące inwestycji są imponujące. To daje również podstawy do optymizmu na rok 2027.
4: Mówi minister Andrzej Domański. Mniej optymistyczne są zapowiedzi dotyczące deficytu. Ten znów wzrośnie o 11 miliardów złotych i ma wynieść ponad 282 miliardy złotych.
6: Sport w faktach RMF FM.
1: W świetnym stylu polskie siatkarki zakończyły fazę grupową Mistrzostw Europy. Biało-czerwone w Stambule pokonały 3-2 współgospodynie turnieju Turczynki, które bronią tytułu. Dzięki wygranej podopieczne Stefano Lavariniego zakończyły rozgrywki grupowe na pierwszym miejscu. O poranku w faktach Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Dzień dobry, Wojtku.
7: Jestem, dzień dobry.
1: Z kim biało-czerwone zagrają w kolejnej fazie turnieju?
7: Rywalkami Polek, które z kompletem zwycięstw zakończyły fazę grupową, będą w 1/8 finału reprezentantki Portugalii. Zespół z Półwyspu Iberyjskiego w grupie C zajął 4. miejsce, wygrywając jedynie z Hiszpanią i po tiebreaku z Rumunią. Portugalki w fazie grupowej przegrały zaś z reprezentacjami Belgii, Holandii i Azerbejdżanu. Polki, mimo że w tym turnieju wygrały wszystkie 5 spotkań w grupie, no to łączyły się na początku z Łotyszkami i miały problemy w meczu z Węgierkami, czyli reprezentacjami, które pożegnały się już z turniejem. Na koniec jednak po dobrej grze biało-czerwone pokonały po tiebreaku mistrzynię Europy Turczynki.
1: Dziękujemy, Wojtku, a za nasze siatkarki już teraz mocno trzymamy kciuki.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Energylandii z 4-gwiazdkowym.

RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Kolędy. Czas na fakty RMF FM.
1: Policja zatrzymała kolejne 4 osoby podejrzewane o udział w śmiertelnym pobiciu 36-letniego kibica Hutnika Kraków. Mężczyzna został zaatakowany na osiedlu willowym w Krakowie przez kilkuosobową grupę uzbrojonych w maczety, zmarł w karetce. Jednego z podejrzanych, 19-latka, zatrzymano w mieszkaniu, a 3 pozostałe osoby zostały zatrzymane na Słowacji.
2: Współpracowaliśmy ściśle ze słowackimi policjantami, którzy zatrzymali te 3 osoby. Są to 2 osoby dorosłe, 2 mężczyzn i 1 nieletni. Oczywiście tutaj w ich przypadku będzie wdrożona procedura ekstradycyjna.
1: Informowała podinspektor Katarzyna Cisło, rzeczniczka prasowa małopolskiej policji. Wcześniej w sprawie zatrzymano również 16-latka. W ten weekend w 1400 miejscach w Polsce odbędą się treningi reagowania na alarmy i sytuacje zagrożenia organizowane przez Akademię Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Uczestnicy nauczą się m.in. rozpoznawać sygnały alarmowe, weryfikować komunikaty i znaleźć miejsce schronienia, a także przygotować plecak ewakuacyjny. Ćwiczenia są bezpłatne i otwarte dla wszystkich. Główny punkt treningowy będzie działać dziś na Placu Centralnym w Warszawie od godziny 10 do 16. O bezpieczeństwo pieszych na polskich drogach pytaliśmy wczoraj na ulicach Warszawy. Czy czujemy się bezpiecznie i czy możemy bez obaw wyjść na ulicę polskich miast?
3: Przechodziłam przez tamto przejście. Jeden samochód mnie przepuścił, a drugi mi się prawie na stopach za tego samochodu.
4: Pędzą na hulajnogach podwójnie, chłopak z dziewczyną. Niesamowita prędkość. Nie zwracają uwagi na piesi. Także wyjątkowo się czuję niekomfortowo.
5: Z jednej strony mnie przepuścił kierowca, a Uber przemknął mi właśnie przed nosem.
6: Brak uwagi i brawura.
7: Że to jest nieuwaga, nie posądzam o jakąś złą wolę.
1: Usłyszał reporter RMF FM Michał Krasoń w ramach cyklu Twoje zdanie na antenie radia RMF 24. Kolejne fakty punktualnie o 7:00. Na nie już teraz zapraszam w imieniu Tomasza Weryńskiego. Ja dziękuję za uwagę i życzę dobrego dnia.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: RMF On w rytmie lata. Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje. Latino. Chill out. Relax. I wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Czwarty tydzień w radiu RMF24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Inni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już w czwartek po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

0: Słuchacie RMF Kolędy. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF FM, jest godzina 7. Tomasz Waryński.
2: Jest decyzja sądu o 3-miesięcznym areszcie dla Radosława P., szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. To informacja dosłownie sprzed chwili, o tym na początek. Umorzone postępowanie w sprawie zabójstwa na Uniwersytecie Warszawskim. Mieszko R. trafi do zamkniętego zakładu psychiatrycznego. Za chwilę powiemy też o przejęciu przez USA gigantycznych rezerw wenezuelskiej ropy. Jest 7, to poranne fakty RMF FM. Sąd w Katowicach zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla Radosława P., szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego, poinformowała przed kilkoma minutami rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak. Marcin Buczek teraz w faktach. Dzień dobry, Marcinie.
3: Jestem.
2: Byłeś w nocy przed sądem. Jak to wszystko przebiegało?
3: Sąd zajmował się sprawą całą noc. Radosław P. został przywieziony na posiedzenie około 22. Niedługo potem do pomieszczenia, gdzie trafił, dostarczono także sądowe dokumenty. Do sądu trafił również wtedy jego obrońca. Jeszcze przed rozpoczęciem posiedzenia podejrzany powiedział krótko, że jest niewinny. Samo posiedzenie zaczęło się około północy, trwało około 5 godzin, a po 5 rano budynek sądu opustoszał. Radosław P. opuścił sądowy budynek tylnym wyjściem, eskortowany przez policjantów. Na razie nie znamy uzasadnienia sądowej decyzji, ale wnioskując o areszt, prokuratura wskazywała na zagrożenie wysoką karą oraz obawę matactwa.
2: Warszawski sąd umorzył postępowanie w sprawie brutalnego morderstwa, do którego w maju ubiegłego roku doszło na terenie kampusu Uniwersytetu Warszawskiego. Chodzi o sprawę wówczas 22-letniego studenta Mieszka R., który zabił siekierą portierkę uczelni i sprofanował jej zwłoki. Mężczyzna trafił do zamkniętego zakładu psychiatrycznego. Fakty i komentarze w tej sprawie zebrał nasz reporter Michał Dobrołowicz.
4: Sąd umorzył postępowanie na podstawie opinii biegłych lekarzy psychiatrów, którzy stwierdzili, że Mieszko R. w momencie ataku siekierą był niepoczytalny i w związku z tym nie powinien odpowiadać przed sądem za to, co zrobił. Tak to tłumaczy obrońca Mieszka R., Jacek Potulski.
5: To będzie zamknięty szpital psychiatryczny. Jego rygor będzie określany przez komisję psychiatryczną, któryś z polskich kilku szpitali do tego przeznaczony.
4: Zgodnie z wczorajszym wyrokiem, co pół roku sąd będzie decydował, czy uzasadniony jest dalszy pobyt Mieszka R. w zamkniętym szpitalu psychiatrycznym.
2: Ponad 20% Islandczyków wzięło udział w przedterminowym głosowaniu w referendum na temat wznowienia negocjacji z Unią Europejską. Dziś główny i ostatni dzień głosowania. Sondaże nie dają jednoznacznej odpowiedzi, jaki będzie wynik. W faktach reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Kuat, który jest na Islandii. Benjaminie, ilu dokładnie Islandczyków oddało już swój głos?
6: Z danych przekazanych przez komisarz wyborczą, głos oddało ponad 57 tysięcy osób spośród 272 tysięcy figurujących w spisie obywateli Islandii. Islandczycy głosują przedterminowo już od 27 lipca, a dziś przypada właściwy dzień plebiscytu. Niektóre punkty mają tu być otwarte nawet do późnego wieczora. W najludniejszym okręgu obejmującym Reykjavik frekwencja jest najwyższa i wynosi już około 30%. Sondaże nie wskazują, która opcja ma realne szanse na zwycięstwo, ponieważ poparcie rozkłada się niemalże na dwie równe połowy. Warto tu podkreślić, że większa liczba głosów na tak nie będzie oznaczała automatycznego przystąpienia Islandii do Unii, a jedynie wznowienie rozmów w tym temacie i sprawdzenie, jakie kryteria kraj musi spełnić, by móc przystąpić do wspólnoty. Reykjavik, Benjamin Kubiak-Piłat.
2: Stany Zjednoczone mają przejąć kontrolę nad dużą częścią wenezuelskich rezerw ropy. Donald Trump ogłosił porozumienie, informuje korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
7: Dzień dobry. Według prezydenta USA umowa obejmuje ponad 65 miliardów baryłek potwierdzonych rezerw i ma ponad dwukrotnie zwiększyć amerykańskie zasoby ropy. Sekretarz stanu USA Marco Rubio zapowiedział z kolei 100 miliardów dolarów amerykańskich inwestycji w Wenezueli. Szczegóły porozumienia nie są na razie znane. Trump przekonuje, że zwiększenie dostępu do surowca pomoże obniżyć ceny ropy, które pozostają wysokie w związku z wojną z Iranem. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
2: Dziś na Stadionie Narodowym w Warszawie żużlowa reprezentacja Polski będzie walczyła o czwarte z rzędu zwycięstwo w drużynowym Pucharze Świata. Nasi uznawani są za faworytów. Rywalami biało-czerwonych będą Duńczycy, Australijczycy i Brytyjczycy. Początek tych zmagań o 19:00, no a jak poszło naszym żużlowcom, usłyszycie w wieczornych faktach sportowych RMF FM.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Kolędy. Czas na fakty RMF FM.
1: 3 miesiące ma spędzić w areszcie szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław P., podejrzany w sprawie afery Zonda Krypto. Taką decyzję podjął dziś rano sąd w Katowicach. Wczoraj Radosław P. usłyszał zarzuty, nie przyznał się do winy. Pierwszy zarzut dotyczy płatnej protekcji, mówi prokurator Anna Adamiak z Prokuratury Krajowej.
2: I w zamian za uzyskaną korzyść majątkową, a to jest ten już słynny zegarek, o którym od dawna państwo media informują, o wartości ponad 169 tysięcy złotych, pan Radosław P. podjął się załatwienia sprawy, a ta sprawa to było wpływanie na postępowanie prowadzone właśnie przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a dotyczące konkretnie postępowania prowadzonego wobec giełdy kryptowalut Zando Krypto.
1: Drugi zarzut dotyczy nakłonienia do wypłaty z giełdy Zonda Krypto środków, co było działaniem na szkodę pozostałych wierzycieli. Za pierwsze przestępstwo grozi 8, za drugie 2 lata więzienia. Policjanci drogówki rozpoczynają szeroko zakrojoną akcję. Dziś i jutro będą sprawdzać prędkość pojazdów i stan trzeźwości kierujących. Chodzi o zwiększenie bezpieczeństwa w czasie wzmożonego ruchu na drogach związanego z końcem wakacji. Od zwycięstwa 3-2 rozpoczęli nasi siatkarze w Krakowie 23. memoriał Huberta Wagnera. Zawodnikiem meczu bezapelacyjnie był Kamil Semeniuk. To właśnie on swoją świetną zagrywką rozruszał grę reprezentacji. A na ćwiczenie zagrywki, no, Kamil ma ciekawy sposób. W wolnych chwilach rzuca do tarczy, czyli gra w darta.
3: To fantastycznie się też przekłada gdzieś tam na zagrywkę, bo to trzeba cały czas jeden i ten sam kierunek, jeden i ten sam ruch ręki prowadzić, także 2 w 1 mamy i zabawę, i trenowanie ręki.
1: Wyjaśniał Semeniuk, a dziś o 17:00 biało-czerwoni zagrają ze Stanami Zjednoczonymi.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: RMF Kolędy.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Kolędy. Czas na fakty RMF FM.
1: Baryński.
2: Zaczynamy od ważnych informacji z autostrady A1. Są problemy na tej trasie w Śląskiem i w Kujawsko-Pomorskiem. Rosyjski atak na obwód kijowski. Co najmniej 6 osób zginęło w potężnej eksplozji. Wielkie święto krakowskich dzielnic już dziś.
3: Zaczynamy o 14:00 programem z dzielnic wykonawców nieprofesjonalnych artystów.
2: Za chwilę też fakty sportowe RMF FM. Ostrzegamy zmotoryzowanych. W Śląskiem są utrudnienia na autostradzie A1 między węzłami Rybnik i Żory. W pobliżu Szczejkowic na jezdni w stronę Gorzyczek doszło do kolizji dwóch aut osobowych. Ruch odbywa się pasem jednym. Na A1 jeszcze jedno ostrzeżenie, tym razem w Kujawsko-Pomorskim. Na wysokości Ludwinowa samochód osobowy uderzył w bariery. To jest odcinek między węzłami Włocławek Zachód i Kowal. Zablokowany jest lewy pas w stronę Łodzi. Utrudnienie również na obwodnicy Trójmiasta, czyli odcinku trasy S6 na węźle Gdańsk-Żadółki. Auto osobowe uderzyło w bariery. Zablokowany jest jeden pas w stronę Gdyni. Co najmniej 6 osób zginęło w wiosce Myla w obwodzie kijowskim z powodu rosyjskiego ataku powietrznego. Dron uderzył tam w zakład produkcyjny, co doprowadziło do pożaru i potężnej eksplozji. W pobliżu tej firmy jeden dom został całkowicie zniszczony, a 5 uległo uszkodzeniu. Prokuratura wszczęła śledztwo, badając, czy kierownictwo zakładu dopuściło się zaniedbań. W Kijowie trwa alarm przeciwlotniczy i już wiadomo o co najmniej 2 ofiarach śmiertelnych i poważnych zniszczeniach. Islandczycy zdecydują dzisiaj, czy ich kraj ma ponownie rozpocząć negocjacje w sprawie wejścia do Unii Europejskiej. To jeszcze nie jest głosowanie nad członkostwem, ale Unia bardzo uważnie obserwuje wynik. Na linii nasza korespondentka w Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borgina. Łukasiu, wyjaśni, dlaczego wyniki tego referendum są tak istotne dla unijnej centrali.
4: Islandzkie tak byłoby dla Unii sukcesem, ważnym sygnałem. Pokazałoby, że nawet dla bogatego kraju Unia jest atrakcyjnym projektem. To mogłoby również zachęcić bogatą w złoża ropy i gazu Norwegię. Oznaczałoby jednak trudne negocjacje, przede wszystkim w sprawie rybołówstwa i rolnictwa, bo Islandia chce zachować kontrolę nad tymi obszarami. To byłby też impuls dla krajów kandydujących do Unii, takich jak Ukraina, Mołdawia czy państwa Bałkanów Zachodnich. Nie, byłoby natomiast dla Brukseli dowodem, że Unia nie jest aż tak atrakcyjna. Jedno jest pewne, na rozszerzenie Unii przed wyborami prezydenckimi we Francji w przyszłym roku nie ma co liczyć.
2: Już dziś Błonia, krakowskiej Tauron Areny zamienią się w prawdziwe centrum rozrywki. Wszystko za sprawą jubileuszu 35-lecia dzielnic miasta Krakowa. Jak zapowiada Marcin Andrukowicz z Krakowskiego Forum Kultury, będzie to wydarzenie, które połączy pokolenia.
3: Zaczynamy o 14:00 programem z dzielnic wykonawców nieprofesjonalnych artystów. Od 17:00 wchodzi zespół kawerowy, który rozbuja publiczność. Potem zespół ludowy Krakowiacy przez 20 minut. A od godziny 19:30 atrakcje od RMF FM. Kończymy wielkopotańcówką,
2: którą poprzedzi wielki finał konkursu Twoje 5 minut w RMF FM. Cały program znajdziecie na naszej stronie rmf24.pl.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Na mocno siatkarskie fakty sportowe RMF FM zaprasza Wojciech Marczyk.
0: Rozgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, słuchacie RMF Kolędy. Czas na fakty RMF FM.
1: Ostrzegamy zmotoryzowanych w zachodniopomorskim. Są utrudnienie na obwodnicy Sławna, czyli fragmencie trasy S6. Po kolizji dwóch aut zablokowana jest jezdnia w kierunku Trójmiasta. Utrudnienie również na autostradzie A1 między węzłami Brzeziny i Łódź Wschód, na jezdni w stronę Katowic. Po zderzeniu dwuosobówek ruch odbywa się lewym pasem. Na najbliższym posiedzeniu Sejmu odbędzie się ponowne głosowanie nad wetem prezydenta Karola Nawrockiego do ustawy o rynku kryptowalut. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty ostro skrytykował decyzję prezydenta, który ustawę zawetował już po raz trzeci.
2: Odrzucenie tego weta to jest odrzucenie tak naprawdę działań mafijnych z morderstwem w tle. To jest odrzucenie łapownictwa w stosunku do partii politycznych i w stosunku do ludzi.
1: Czarzasty poinformował również, że posłowie zajmą się prezydenckim wetem do ustawy o statusie osoby najbliższej. 15 raz akcja Czyste Tatry zagościła w Zakopanem. 1000 wolontariuszy wyposażonych w rękawiczki i worki wyruszyło o świcie na tatrzańskie szlaki, by je posprzątać. Choć jak mówi współorganizator akcji Maciej Marculanis, po tylu latach jest coraz mniej do sprzątania.
3: I możemy powiedzieć, że tak jak się akcja nazywa, Tatry są czyste.
4: Sprzątamy po kimś, tak, ale chodzi też o sam fakt, że jednak ta ziemia nasza jest wspólna. Jeśli my o nią nie zadbamy, to kto to inny zrobi?
5: Tutaj po prostu trzeba być, żeby lata wcześniej posprzątać te Tatry, a teraz już tak naprawdę po 15 latach, no, uczyć kolejne pokolenia.
1: Mówili wolontariusze i ambasador akcji Mateusz Ligocki.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS

0: Słuchacie RMF Kolędy. Czas na fakty RMF FM.
1: Tragiczny wypadek w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie. Po czołowym zderzeniu jedna osoba zginęła. Utrudnienia po wypadku na autostradzie A1 w Łódzkiem. Dwie osoby zostały ranne. Minister sportu reaguje na decyzję sądu w sprawie Radosława P. Szef PKOL-u trafi na 3 miesiące do aresztu. Za chwilę też fakty sportowe RMF FM. Policja wyjaśnia okoliczności tragicznego wypadku, do którego doszło w nocy w Wólce Biskiej w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie. Na łuku drogi powiatowej osobowy Renault otarł się obok auta jadącego z przeciwka, zderzył się czołowo z kolejnym pojazdem, po czym wjechał do rowu i dechował. W Renault były 4 osoby, jedna z nich zmarła, 3 jest poważnie rannych. 2 osoby zostały ranne w wypadku na autostradzie A1 w Łódzkiem między węzłami Brzeziny i Łódź Wschód. Jak informowaliśmy w faktach, zderzyły się tam 2 samochody osobowe. Zablokowany jest 1 pas w stronę Katowic. Teraz czas na szybkie i stanowcze działania środowiska sportowego. Tak minister sportu i turystyki skomentował w mediach społecznościowych decyzję sądu o 3-miesięcznym areszcie dla Radosława P. Jak informowaliśmy w faktach dziś rano, rzeczniczka prokuratora generalnego poinformowała, że sąd przychylił się do wniosku o aresztowanie podejrzanego. W porannych faktach nasza reporterka Magdalena Greinert. Dzień dobry, Magdo. Co jeszcze pisze Jakub Rutnicki?
2: Szef resortu sportu wzywa zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego do podjęcia, cytuję, natychmiastowych działań naprawczych i odbudowę zaufania. Przypomnijmy, prezes tej instytucji zdaniem prokuratury powoływał się na wpływy w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów, które miały wynikać ze znajomości z byłym premierem i w zamian za uzyskaną korzyść majątkową słynny już zegarek o wartości blisko 170 tysięcy złotych podjął się załatwienia sprawy dla szefa zonda krypto Przemysława Krala. Drugie zarzucane Radosławowi BP przestępstwo dotyczy zaspokajania wierzycieli kosztem innych wierzycieli. Za pierwsze grozi 8, za drugie przestępstwo 2 lata pozbawienia wolności. Podejrzany szef PKOL-u nie przyznaje się do winy.
1: Niemożliwe jest do przewidzenia wynik islandzkiego referendum. Dziś ostatni i kluczowy dzień głosowania w sprawie wznowienia negocjacji z Unią Europejską. Islandczycy wybierają, czy ich rząd powinien zasiąść do stołu z Brukselą w sprawie członkostwa we wspólnocie. W faktach łączymy się z naszym specjalnym wysłannikiem. W Reykjaviku jest Benjamin Kubiak-Piłat. Witamy, tak jest, Benjaminie. Jak głosują mieszkańcy?
3: Ostatnie badania pokazują, że nie można wprost określić, która opcja zdobędzie większość. Możliwy wynik utrzymuje się w granicach błędu statystycznego. 50,4% na tak, 49,6% głosów na nie, to ostatnie wyliczenia. Głosujący za podejściem do stołu negocjacyjnego to przede wszystkim osoby w wieku od 40 do 60 lat. Na nie głosują młodzi oraz seniorzy, wynika z ostatnich sondaży. Islandczycy głosują już od miesiąca. Dziś główny dzień plebiscytu, po którym wszystkie głosy zostaną zliczone. Głosowanie odbywa się w lokalach wyborczych do późnego wieczora. Reykjavik, Benjamin Kubiak-Piłat.
1: Ponad 1000 miejscowości w całej Polsce organizuje dzisiaj Krajowy Trening Reagowania. Jest to kolejna edycja rządowej akcji. Większość wydarzeń plenerowych rozpocznie się przed południem. W ich trakcie będzie można nauczyć się, co robić w sytuacji kryzysowej.
4: Jeżeli zdarzyłoby się, że nastąpi sytuacja kryzysowa, w momencie, kiedy będziemy posiadali tą wiedzę, jak się przygotować, gdzie możemy się schronić, gdzie sprawdzać informacje, my sami jako mieszkańcy, jako ludzie poczujemy się po prostu bezpieczniej.
5: Co warto wiedzieć już teraz, gdy słyszymy syrenę alarmową, co robić albo czego nie robić?
4: Szukajmy informacji oficjalnych na sprawdzonych stronach rządowych, w radiu. Zachowajmy spokój, sprawdźmy telefon komórkowy, czy otrzymaliśmy alert RCB.
5: Można zostać w domu?
4: Tak, można zostać w domu. Jeżeli mamy atak z powietrza, szukajmy przede wszystkim miejsca po środku mieszkania, z dala od okien, przy ścianach nośnych.
1: Tłumaczy rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Rozmawiał z nią nasz reporter Michał Dobrołowicz.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
1: Na kolejne dziś fakty sportowe zaprasza Wojciech Marczyk. Reprezentacja Stanów Zjednoczonych będzie dziś kolejnym rywalem polskiej siatkarzy na rozgrywanym w Krakowie towarzyskim memoriale Huberta Jerzego Wagnera. Biało-czerwoni wczoraj nie bez problemów pokonali 3-2 Słowenię. Reprezentacja USA, która do stolicy Małopolski nie przyjechała w najmocniejszym składzie, przegrała 0-3 z Francją.
8: Miniony skład, nie przyjechało kilku ważnych zawodników. Oni też myślę, że docelowo najważniejszy turniej dla nich była Liga Narodów, więc tam próbowali wygrać. No nie udało im się, tak? Ale no tutaj też myślę, że będą robili wszystko, żeby nie przegrać 3 spotkań.
1: Mówił Marcin Komenda, rozgrywający naszej reprezentacji początek meczu z USA w Tauron Arenie w Krakowie o 17:00. Relacja z tego spotkania w Faktach RMF FM. A w piłkarskiej Ekstraklasie dziś derby Krakowa. Na stadionie Przerymonta Wisła podejmie Wieczystą. W tym meczu w roli szkoleniowca Wieczystej zadebiutuje Żeliko Kopić. Chorwat zastąpił zwolnionego Kazimierza Moskala. Pierwszy gwizdek tego spotkania o 17:30. W pozostałych dzisiejszych meczach Radomiak zagra z Krakowią, Motor z Piastem, a wieczorem Zagłębie Lubin podejmie Pogoń Szczecin. W niemieckim Essen piłkarska reprezentacja Polski w 6-osobowej odmianie tej dyscypliny rozpocznie dziś grę o obronę Mistrzostwa Świata. Biało-czerwoni swój pierwszy mecz fazy grupowej rozegrają o 20:00.
9: W grupie zmierzymy się z reprezentacją Kosowa, Maroko i Chile, więc zapowiadają się bardzo emocjonujące mecze.
1: Mówił Klaudiusz Hirsch, trener reprezentacji Polski w Soka. Tytuł Mistrzów Świata biało-czerwoni walczyli przed rokiem w Meksyku, a do tej pory żadnej reprezentacji w historii nie udało się wygrać mundialu 2 razy z rzędu.
7: Sponsorem Faktów Sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.

RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Kolędy. Czas na fakty RMF FM.
1: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert w związku z intensywnymi opadami deszczu i burzami dla trzech województw. Chodzi o Dolny Śląsk, Wielkopolskie i Lubuskie. Z kolei Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dla terenów leżących na wschód od linii Słupsk, Bydgoszcz, Kalisz, Racibórz. Trzy osoby zginęły, a dziewięć zostało rannych w ukraińskim ataku na obwód Białgorodzki w zachodniej Rosji. Ukraińskie drony zaatakowały również dwa centra logistyczne należące do sieci DNS i Ozon w obwodzie rostowskim w południowo-zachodniej części Rosji. Władze obwodu przekazały w mediach społecznościowych, że wskutek ataków rannych zostało 7 osób. Obie sieci handlowe są zaangażowane w sprzedaż towarów podwójnego zastosowania rosyjskiej armii. Nie wszyscy nauczyciele przywitają się we wtorek z dziećmi. Niektórzy stracili pracę, bo jest za mało dzieci, którymi można byłoby się opiekować. Te konsekwencje niżu demograficznego poczuli m.in. pedagodzy z Lublina, przyznaje zastępca prezydenta miasta Mariusz Banach.
2: W tym roku pracę straci około 20 przedszkolanek w Lublinie. To jest dramat oczywiście dla tych przedszkolanek. Natomiast obawiamy się, że kolejny rok to będą kolejne zwolnienia, no bo tych dzieci jest naprawdę mniej. My szykujemy się do tego, że za 10 lat będzie o połowę mniej dzieciaków. To nie jest wróżenie z fusów, ale czysta demografia. My mamy przygotowany system na 3,5 tysiąca dzieciaków w roczniku, a w ubiegłym roku urodziło się w Lublinie 1800 dzieci.
1: Zwolnienia mogłyby być większe, gdyby nie organizacyjne zabiegi władz miasta, które łączyły przedszkola z podstawówkami w zespoły szkolno-przedszkolne.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. RMF Kolędy.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Inni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Słuchacie RMF Kolędy. Czas na fakty RMF FM.
1: Tragiczny bilans powodzi w Nepalu. Zginęło ponad 600 osób, prawie 2,5 tysiąca wciąż uznaje się za zaginione. BLIK zaostrza zasady. Od września część przelewów będzie automatycznie odrzucana. Wolontariusze ruszyli sprzątać Tatry. Akcja trwa już od 15 lat. Poza tym Poznań otwiera swoje fortyfikacje. W ten weekend Dni Twierdzy Poznań. Do 626 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych niszczycielskich powodzi na północy Nepalu. Nieznany jest los prawie 2,5 tysiąca osób. Wśród zaginionych jest ponad 500 cudzoziemców, w tym m.in. niemal 180 obywateli Indii, 65 Amerykanów i 53 Ukraińców. Pod presją innych państw władze w Katmandu zgodziły się na udział zagranicznych zespołów w trwającej od środy akcji poszukiwawczo-ratowniczej. W sąsiednim, kontrolowanym przez Chiny, tybetańskim regionie autonomicznym w powodzi życie straciło 7 osób. Polski Czerwony Krzyż apeluje o pomoc dla Nepalu. Jaka jest sytuacja w tym kraju i co można zrobić dla poszkodowanych? Już za chwilę w radiu RMF 24 powie o tym gość Krzysztofa Urbaniaka, wolontariusz i członek zarządu PCK Michał Mikołajczyk. Naszej informacyjnej stacji posłuchacie wchodząc na stronę rmf24.pl i klikając włącz radio RMF 24. Od września wchodzą ograniczenia w płatnościach przez BLIK. System zacznie automatycznie odrzucać część przelewów, jeśli będą powiązane z nielegalnym hazardem. W faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Igorze, co dokładnie się zmienia?
2: Jeśli użytkownik będzie próbował zrobić przelew BLIK-iem na stronie powiązanej z nielegalnym hazardem, to pieniądze nie zostaną przesłane. W praktyce to wyłącza płatności BLIK z niemal połowy tego rynku w Polsce. Według analiz firmy EY 40% takich usług to szara strefa, a Polacy wpłacają tam miliardy złotych. Ministerstwo Finansów prowadzi listę stron internetowych, które zajmują się hazardem nielegalnie. Jest ich ponad 50 tysięcy. Jeśli system BLIK wykryje, że próbujemy przelać pieniądze na taką domenę, transakcja zostanie zablokowana. Zgodnie z przepisami, zakłady wzajemne mogą prowadzić się tylko podmioty, które rozliczają podatki w Polsce i mają krajowe zezwolenie. W przypadku tzw. kasyn online działalność jest jeszcze bardziej ograniczona. Monopol ma spółka Skarbu Państwa Totalizator Sportowe.
3: Pod lupą reporterów RMF FM.
1: 1000 wolontariuszy wyruszyło dziś na tatrzańskie szlaki, by je posprzątać. Akcja Czyste Tatry trwa od 15 lat i jak zauważają jej uczestnicy, z roku na rok przynosi coraz większe efekty i nie boją się tego, co zastaną w górach.
4: Nawet jeżeli po tym sezonie tych śmieci, no po tych dziesiątkach, setkach tysięcy ludzi w sezonie, jak nie milionach, pozostanie trochę więcej, no to mamy odpowiednią grupę, żeby się z tym zmierzyć, znieść je i zamknąć, można powiedzieć, sezon czystymi Tatrami.
5: Mamy już odebrany pakiet, koszulkę, worki. No i idziemy sprzątać.
6: No jesteśmy my, którzy chcą uczestniczyć, czy chcemy sprzątać. Tak, ale poniekąd też musimy, żeby było to po prostu fajne, że jak ktoś następny przyjdzie na szlak, to będzie czyściutko, sympatycznie, żeby zwierzęta też miały fajnie.
7: Jakiś tam drobny kawałeczek świata możemy zmienić, a to właśnie o to chodzi, żeby być takim klockiem domina w dobrej sprawie.
1: Mówili naszemu reporterowi współorganizator Maciej Marculanis, wolontariusze i ambasador akcji Jasiek Bela. To prawdziwe święto dla miłośników historii oraz zwiedzania zabytkowych fortyfikacji. W Poznaniu odbywają się Dni Twierdzy Poznań. To wydarzenie, którego głównym celem jest edukacja historyczna oraz zachęcenie do poznawania licznych obiektów architektury militarnej znajdujących się w stolicy Wielkopolski.
8: Forty są w różnym stanie w Poznaniu, ponieważ niektóre zostały rozebrane praktycznie do zera, a niektóre zachowały się w fantastycznym stanie, doskonałym. Ich opiekunami są po prostu entuzjaści, miłośnicy fortyfikacji. Bardzo często mieszkamy gdzieś w jakiejś części Poznania i nie wiemy nawet, że w pobliżu nas jest fort czy schron jakiś ukryty pod ziemią.
1: A w ten weekend można wybrać się na oprowadzenie po fortach z przewodnikiem, zachęca Szymon Mazur z wydawnictwa miejskiego Poznania. Dziś w piłkarskiej ekstraklasie czekają nas 4 spotkania, wśród nich kolejne w tym sezonie derby Krakowa. Wisła podejmie wieczystą, która z nowym trenerem Żeliko Kopiciem może być nieprzewidywalna.
9: Nowy etap przed wieczystą, ale totalnie nie wiemy jeszcze, jaki to będzie etap. Mam nadzieję, że w samym klubie mają mniej więcej chociaż podejrzenia, jak ma wyglądać, nawet nie powiem reszta sezonu, co reszta tej rundy. Mam wrażenie, że te mecze mogą przynieść dużo niespodzianek.
1: Mówił w Radiu RMF 24 Gabriel Rogaczewski z Kanał Plus Sport. Sobotnie granie zainauguruje jednak Radomia Gradom, które o 12.15 podejmie Krakowie. Później przeniesiemy się do Lublina, gdzie Motor zmierzy się z Piastem Gliwice. Dzień zakończymy meczem Zagłębia Lubin z Pogonią Szczecin.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: słuchacie RMF Kolędy. Czas na fakty RMF FM.
1: Wydanie faktów RMF FM to wydanie ma dla nas Tomasz Weryński.
2: Co najmniej 27 osób zginęło w nocy w rosyjskim ataku na Ukrainę. Dziesiątki osób jest rannych. Od tej informacji zaczynamy. W Polsce niebezpieczna pogoda. Przez nasz kraj przetoczyły się burze i strażacy mieli pełne ręce roboty. Bezpłatne badania cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Ponad 5 milionów zgłoszeń w programie Moje Zdrowie. Za chwilę też fakty kulturalne RMF FM. Tragiczne informacje napływają z Ukrainy. W rosyjskim ataku w wiosce Myła w okolicach podkijowskiej Buczy zginęło co najmniej 27 osób, a 42 zostały ranne. Są ogromne zniszczenia. Uszkodzonych zostało m.in. około 50 budynków. Ze strefy zagrożenia ewakuowano niemal 400 osób. Trwa dramatyczna akcja ratunkowa. Jak podają ukraińskie media, Myła została zaatakowana przez ukraińskie drony. Bezzałogowce uderzyły w magazyny jednej z firm, w których prawdopodobnie przechwycono materiały wybuchowe. Ukraińska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie zaniedbań zasad bezpieczeństwa w zakładzie i samej miejscowości. Ponad 400 razy strażacy w całym kraju wyjeżdżali do usuwania skutków niebezpiecznej pogody. Najwięcej interwencji odnotowano w Kujawsko-Pomorskim 65, na Mazowszu 60 i na Pomorzu 50. Z tymi informacjami nasza reporterka Magdalena Greiner.
3: Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Magdo, gdzie jeszcze burze i silny wiatr spowodowały straty?
3: 45 interwencji strażacy odnotowali w Łódzkiem, 36 w Zachodniopomorskim i 31 w Wielkopolsce. W pozostałych województwach zgłoszeń było mniej, od kilku do kilkunastu. Wyjazdy najczęściej dotyczyły połamanych drzew i gałęzi, lokalnych podtopień i zatorów w ciekach wodnych. Na szczęście nie ma osób poszkodowanych, ale kolejne zgłoszenia cały czas wpływają.
2: Magdo, IMGW wydał kolejne ostrzeżenie przed burzami i silnym deszczem.
3: Alerty drugiego stopnia obowiązują w zachodniej i środkowo-zachodniej części kraju. Ostrzeżenia pierwszego stopnia dotyczą północnej, wschodniej i częściowo centralnej Polski. Burzom lokalnie mogą towarzyszyć intensywne opady deszczu i silne porywy wiatru do 75 km na godzinę.
2: Ponad 5 milionów osób w Polsce zgłosiło się, by skorzystać z pakietu bezpłatnych badań Moje Zdrowie. Ten program działa od ponad roku. Ma dać szybszą diagnozę i wcześniejsze leczenie. Najnowsze dane poznał nasz reporter Michał Dobrołowicz. Michale, jakie są główne wnioski?
4: Na badania częściej zgłaszają się kobiety. Na 5 milionów ankiet ponad 3 miliony wypełniły właśnie panie. Wśród osób, które mają już za sobą badania, co trzecia sygnalizowała obniżony nastrój. U ponad 140 tysięcy wykryto podwyższony poziom cholesterolu, a u 38 tysięcy nadciśnienie. To, na które badania dokładnie będziemy skierowani, zależy od tego, co wpiszemy w ankiecie, opisuje Dagmara Mokwa z Narodowego Instytutu Onkologii.
5: Wszystko zależy od tego, jak wygląda nasza ankieta, jakie były choroby w rodzinie, na co jesteśmy narażeni my, jaką my mamy historię chorobową.
4: Ankietę można wypełnić na internetowym koncie pacjenta albo osobiście w przychodni, gdzie jest nasz lekarz rodzinny. Tam też wykonywane są badania. Prawo do skorzystania z pakietu Moje Zdrowie ma każdy, kto ma co najmniej 20 lat. Wtedy takie badania można wykonać raz na 5 lat, a po 50 urodzinach częściej, bo raz na 3 lata.
2: Kilkaset osób stoi w dwóch kolejkach po autografy od piłkarskich gwiazd Polski i Francji. Na rynku manufaktury w Łodzi przygotowano spotkania z zawodnikami futbolu przed dzisiejszym charytatywnym meczem gwiazd. Z kibicami rozmawiała reporterka RMF FM Agnieszka Wederka.
6: Do czego ta kolejka?
7: Do podpisów piłkarzy.
6: Ale jakiś konkretny jest na myśli?
7: Nie, chyba wszyscy.
8: Krychowiaka i Bońka.
9: Ja Krychowiaka i Zielińskiego.
6: Którego z francuskich piłkarzy autograf byłby mile widziany?
10: No właśnie Umtytiego na przykład, albo no zdobył sobie złotej piłki, na pewno tak, Jean-Pierre Popin. No
11: ja bym chciał Umtytiego jednak, bo też jestem trochę kibicem Barcelony i fajnie byłoby mieć jego podpis.
12: Umtyti, Papin i Pires.
6: Jak jesteś przygotowany do zbierania tych autografów?
12: Wziąłem 2 zeszyty i marker.
2: Po piłkarski podpis można starać się jeszcze przez godzinę, a początek meczu o 17:00. W faktach kulturalnych RMF FM bijący rekordy popularności we Francji film o życiu Charlesa de Gaulle'a i niezwykła wystawa w Gdańsku. Zaprasza Katarzyna Podraza.
13: Już ponad 5 milionów widzów obejrzało we francuskich kinach dwuczęściową superprodukcję historyczną Bitwa de Gaulle'a. Jak donosi nasz paryski korespondent Marek Gładysz, jej nakręcenie kosztowało prawie 100 milionów euro.
14: Film opowiada m.in. o czasami bardzo napiętych relacjach francuskiego przywódcy z prezydentem USA Franklinem Delano Rooseveltem i premierem Wielkiej Brytanii Winstonem Churchillem, mimo presji ze strony tych ostatnich, de Gaulle'owi udawało się skutecznie bronić interesów Francji. Co ciekawsze, wielu obserwatorów sugeruje, że do sukcesu tej ekranowej biografii przyczyniły się rekordowe upały tego lata, z powodu których znacznie wzrosła liczba widzów w klimatyzowanych kinach.
13: Dmuchany materac może opowiedzieć historię sierpnia 80 równie dobrze jak archiwalne dokumenty i fotografie. W Europejskim Centrum Solidarności możecie obejrzeć niezwykłą wystawę Nieoczywisty sierpień.
8: Co ma wspólnego materac dmuchany ze strajkiem? Otóż na tym właśnie materacu strajkował późniejszy autor pomnika poległych stoczniowców, pan Bogdan Pietruszka. To na tym materacu widnieje napis, że ten pomnik właśnie tak ma się nazywać, pomnik poległych stoczniowców.
13: Mówi Magdalena Mistat, dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności.
15: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energyland.

RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych.
1: Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Kolędy. Czas na fakty RMF FM.
1: Szczegóły zebrał dla nas Tomasz Weryński.
2: Rosyjski dron trafił w ukraiński magazyn materiałów wybuchowych. Zginęło 27 osób, kilkadziesiąt jest rannych. Trwa akcja ratunkowa niedaleko podkijowskiej Buczy. W faktach również informacje z polskich dróg. Do wypadku doszło na Krajowej 58 w Warmińsko-Mazurskiem. Polacy sprawdzają bezpieczeństwo swoich danych. Jest rządowy serwis po wycieku z firmy MyDoctor. Na zegarze 12. Prezydent Wołodymyr Zełenski domaga się surowego ukarania osób, które dopuściły do wtórnej detonacji w zakładach w wiosce Miła, niedaleko podkijowskiej Buczy, w której mu premier Serhii Korecki. Jak informowaliśmy was w faktach, wczoraj wieczorem miejscowość została zaatakowana przez rosyjskie drony. Jeden z nich spadł na magazyn, w którym przechowywano materiały wybuchowe. Eksplozja była tak potężna, że zginęło co najmniej 27 osób, 42 zostały ranne. Uszkodzonych jest około 50 budynków. W Miłej trwa dramatyczna akcja ratunkowa. Strażacy gaszą pożary i rozbierają uszkodzone konstrukcje. Prezydent Zełenski napisał w mediach społecznościowych: są zasady, nie wolno przechowywać amunicji w pobliżu budynków mieszkalnych. W mediach społecznościowych są jednak uwagi, że Miła nie była należycie chroniona. Jedna osoba została ranna w wypadku na Krajowej 58 w Warmińsko-Mazurskiem. W Warchałach między Szczytnem i Olsztynkiem dachował samochód osobowy. W miejscu wypadku policja wprowadziła ruch wahadłowy. Pożar samochodu osobowego na trasie S7 w pobliżu Gdyni między węzłami Chważny i Wielki Kack. Zablokowany jest jeden pas w stronę Gdańska. Cała dwunastka nastolatków, którzy trafili wczoraj do szpitali po zatruciu w Świnoujściu, może być dziś wypisana do domu, dowiedział się nasz reporter. W jednym z

0: środków rehabilitacyjnych. Wczoraj podczas inhalacji zamiast właściwego preparatu dzieciom omyłkowo podano środek do dezynfekcji. Na linii reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Staszku, co wiadomo o przyczynach tej pomyłki?
1: To właśnie mają teraz ustalić policja, prokuratura i sanepid. Wiadomo, że dzieci, które poddane były inhalacji, mają od 12 do 15 lat. Jeden z pracowników placówki miał przez pomyłkę użyć środka przeznaczonego do dezynfekcji. Po zauważeniu tego, co się stało, wezwał pogotowie. Policja zabezpieczyła tak zwany materiał dowodowy, między innymi po to, żeby dokładnie ustalić, jakie substancje zostały użyte i jak doszło do pomyłki. Sanepid sprawdzi natomiast sposób przechowywania i oznakowania preparatów. Najważniejsza informacja jest taka, że dzieci czują się dobrze i jeszcze dziś mogą zostać wypisane ze szpitali w Goleniowie i Świnoujściu.
2: Fakty istotne dla Ciebie.
0: Coraz więcej osób sprawdza, czy ich dane są bezpieczne. Ruszył rządowy serwis, w którym są informacje, czy dane, które znajdowały się w bazie firmy MyDoctor, trafiły w niepowołane ręce. Przypominamy, wyciek jest jednym z największych incydentów w historii Polski i dotyczy aż 19 milionów Polaków. W faktach ponownie nasza reporterka Magdalena Greiner. Witamy, Magdo. Na rządowej stronie bezpiecznedane.gov.pl zrobiła się kolejka.
3: Tak, teraz na możliwość sprawdzenia swoich danych czeka ponad 2000 osób, ale szacowany czas oczekiwania to zaledwie minuta. Po wejściu na stronę mamy kilka możliwości logowania, między innymi przez bankowość elektroniczną, e-dowód, ale zalecany i najprostszy to skorzystanie z mObywatela. Po zalogowaniu wystarczy w aplikacji zeskanować kod QR i to wystarczy, żeby poznać swoją sytuację. Jeśli nasz PESEL znalazł się w wycieku, powinniśmy go zastrzec, co można zrobić również w aplikacji mObywatel. Dodatkowo warto włączyć dwuetapową weryfikację w serwisach, które dają taką możliwość, to pomoże uniknąć skutków ataków phishingowych, które często są następstwem wycieków. No i ze zwiększoną ostrożnością trzeba podchodzić do maili, wiadomości i telefonów.
0: Definitywne nie, czy może tak, by zobaczyć, co dalej. Na Islandii trwa historyczne referendum w sprawie wznowienia przerwanych rozmów akcesyjnych z Unią Europejską. Społeczeństwo jest podzielone na równe dwie połowy. Liczyć ma się zatem każdy głos.
4: Jesteśmy zbyt małym krajem, nie będziemy znaczyć tak wiele, powinniśmy zostać niezależni. Nie jestem zwolennikiem Unii Europejskiej, Islandia powinna sama o sobie stanowić, mówią przeciwnicy. Bycie członkiem Unii Europejskiej to szansa na przykład dla ekonomii. Nasz rynek nie jest stabilny, dzięki Unii możemy mieć tańsze czynsze, kredyty, zawsze będą jakieś problemy, ale widzę tu więcej pozytywów niż negatywów, dodaje jeden ze zwolenników wznowienia rozmów.
0: Mówili mieszkańcy Islandii, z którymi rozmawiał specjalny wysłannik RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat. Wyniki referendum powinny być znane jeszcze tej nocy.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Magda w faktach podała te strony i mówiła o tym, że czeka się minutę i dwa...

Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje, Latino, Chill Out, Relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Tu Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w radiu RMF24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już w czwartek po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

0: Słuchacie RMF Kolędy. Czas na fakty RMF FM.
1: Wydanie faktów RMF FM. Szczegóły ma dla nas Tomasz Weryński.
2: Poważne utrudnienie na dolnośląskiej autostradzie A4 w rejonie Bolesławca.

0: wypadku jezdnia w kierunku Wrocławia jest zablokowana. Utrudnienia też na drodze krajowej 24 w Wielkopolsce. Burzowy ostatni weekend wakacji. Strażacy interweniowali już prawie 400 razy. W faktach sprawdzamy też, gdzie najchętniej wypoczywali Polacy. Na zegarze punktualnie 13. Jedna osoba została ranna w wypadku na autostradzie A4 w okolicach węzła Bolesławiec na Dolnym Śląsku. Zderzyły się tam dwie ciężarówki, jedna z nich wjechała potem do rowu. Zablokowana jest jezdnia w stronę Wrocławia. Zderzenie czterech samochodów osobowych na drodze krajowej 24 w miejscowości Pułko pomiędzy Kwilczem a Pniewami w Wielkopolsce. Trasa jest tam zablokowana. Pod znakiem burz zapowiada się ostatni weekend wakacji w wielu regionach Polski. Do tej pory strażacy musieli interweniować prawie 400 razy. W najbliższych godzinach burze będą przechodzić przede wszystkim nad wschodnią i północną częścią kraju. Może być groźnie, ostrzega w rozmowie z naszym reporterem Karol Kroć z Państwowej Straży Pożarnej. Jak się zabezpieczyć przed gwałtowną burzą?
1: Sprawdzamy, czy ten namiot nie odfrunie, czy altanka ogrodowa nie jest już, powiedzmy sobie, jakoś tam osłabiona, ale przede wszystkim sprzątamy ruchome rzeczy z balkonów, żeby nie porwał wiatr. I jeszcze jedna ważna rzecz, że jeżeli już mamy zaplanowany weekend, a są te ostrzeżenia i alerty pogodowe się pojawiają, no to sprawdźmy, na jakim terenie to obowiązuje, to ostrzeżenie, kogo dotyczy, no i zrezygnujmy chociażby z grzybobrania.
2: Modyfikujmy plany,
1: przygotowujmy się na tym. Być może o jeden dzień czasami wystarczy przesunąć swoje plany i wtedy jest bezpiecznie, parkując samochód na tym leśnym parkingu, wracając z grzybów, możemy mieć niespodziankę w postaci niepotrzebnych strat.
0: Z brygadierem Karolem Krociem rozmawiał Michał Dobrołowicz, a najnowszą prognozę pogody na ostatnie dni wakacji mamy na rmf24.pl. Lipiec spędziliśmy nad morzem, ale sierpień już w górach. Tak wyglądały tegoroczne wakacje, jeśli chodzi o najpopularniejsze kierunki podróży krajowych. Wiemy też, kiedy urlop okazał się najdroższy. Ze szczegółami dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Igorze, kiedy na wakacyjny wypoczynek trzeba było wydać najwięcej?
3: Statystycznymi pechowcami okazują się ci, którzy wybrali się na urlop między 31 lipca a 6 sierpnia. Wtedy stawki za pokój dla dwóch osób wzrosły średnio do 680 zł za dobę. Tak wynika z danych portalu travelist.pl. Oszczędniej było jechać na sam koniec sierpnia, bo byłoby nawet o 100 zł taniej. Co piąty wyjazd obrał kierunek na województwo zachodniopomorskie. W statystykach dla miejscowości również króluje wybrzeże.
4: Czołówka była bardzo stabilna w stosunku do zeszłego roku. Tak jak rok temu prowadził Kołobrzeg, następnie było Mielno, Gdańsk, Międzyzdroje i Pobierowo.
3: Wylicza Eugeniusz Triasą z travelist.pl. W górach serca turystów podbiła Szklarska Poręba, na drugie miejsce awansował Szczyrk, a podium zamyka Świeradów-Zdrój.
0: Poznań nie bez powodu nazywany jest miastem twierdzą. Jego strategiczne położenie sprawiało, że przez stulecia był miejscem działań wojennych, a także wielokrotnie był zdobywany i broniony przez wojska różnych państw. O militarnej historii miasta przypominają tegoroczne Dni Twierdzy Poznań. Pasjonaci mogą wybrać się w ten weekend m.in. na specjalne spacery z przewodnikiem po zabytkowych fortyfikacjach.
5: Będzie można zajrzeć do ponad 20 różnych obiektów fortyfikacyjnych, od bardzo dużych obiektów, czyli fortów głównych i pośrednich, kilku schronów różnego rodzaju, schronów piechoty oraz schronów przeciwlotniczych. No ale oprócz takich obiektów konkretnie osadzonych w przestrzeni przy jakiejś ulicy czy w jakimś parku, będą także spacery fortyfikacyjne, tak możemy je nazwać.
0: Mówi Szymon Mazur z wydawnictwa miejskiego Poznania. Piłkarska reprezentacja Polski w odmianie sześcioosobowej rozpoczyna dziś Mistrzostwa Świata. Turniej będzie rozgrywany w niemieckim Essen, a biało-czerwoni stają przed szansą na obronę mistrzowskiego tytułu wywalczonego w ubiegłym roku w Meksyku. Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM teraz w faktach. Wojtku, z kim biało-czerwoni zagrają w pierwszym meczu?
6: Nasza reprezentacja zmierzy się z Kosowem, kolejnymi rywalami biało-czerwonych w fazie grupowej. Będzie Maroko i Chile. Turniej rozpoczęło 48 reprezentacji. Zespół prowadzony przez Klaudiusza Hirsza jako obrońca tytułu jest jednym z faworytów. Jednak jak pokazuje historia, wygrać Mistrzostwo Świata dwa razy z rzędu jest bardzo trudno.
7: Zdajemy sobie sprawę, że jeszcze żadnej reprezentacji w historii nie udało się tego dokonać dwukrotnie, więc dla nas będzie to dodatkowe wyzwanie i motywacja.
6: Mówił Klaudiusz Hirsch, selekcjoner naszej reprezentacji w Soka, a początek meczu z Kosowem w niemieckim Essen o 20.
0: W RMF FM bardzo mocno trzymamy kciuki za biało-czerwonych.
8: Radio, muzyka, fakty.
2: RMF FM.
8: Tutaj Daniel Dyk. Dzień dobry. Pod słońcem RMF FM. Tak nazywa się ten program.

zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

RMFFM. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMFFM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

dziecię, to nasz Bóg. Uczcimy niebios Pana, miłości złóżmy dług. Śpiewajcie aniołowie, pasterze grajcie Mu. Kłaniajcie się królowie, nie budźcie Go ze snu.

giełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Kolędy. Czas na fakty RMF FM.
1: Wydanie faktów RMF FM, na które zaprasza Tomasz Weryński.
2: Utrudnienie na kolei pod Warszawą, problemy na trasie między Żyrardowem a Grodziskiem. Po kolizji są też problemy na A2 między węzłami Skierniewicy i Wiskitki Łódzkiem. Tragiczne skutki ataku drona pod Buczą na Ukrainie. Niestety coraz więcej ofiar wybuchu. A w Krakowie dziś piłkarskie derby.
3: Cięższy mecz, bo oczywiście pełny stadion i sold out od 5 tygodni na Wiśle.
2: Jest 14:00, zaczynamy fakty RMF FM.

0: Awaria na linii kolejowej między Żerardowem i Grodziskiem Mazowieckim. Uszkodzona tam została trakcja elektryczna. Na miejscu działają już energetycy, pociągi kursują jednym torem. Jak powiedział nam Piotr Hamernik z zespołu prasowego PKP PLK, opóźnienia sięgają 15 minut. Utrudnienia również na autostradzie A2 między węzłami Skierniewice i Wiskitki w Łódzkiem. Po kolizji trzech aut osobowych zablokowany jest lewy pas jezdni w stronę Warszawy. Do 37 wzrosła liczba zabitych w eksplozji magazynu z materiałami wybuchowymi w wiosce Miła koło Buczy w obwodzie kijowskim. Wśród 42 rannych jest co najmniej czworo dzieci. Trwa akcja ratunkowa, a także likwidowanie skutków ostrzału, eksplozji i pożaru. W Miłej w wyniku ataku drona doszło do pożaru magazynu na terenie zakładu przemysłowego, a następnie do potężnej eksplozji wtórnej. Ponad 20% Islandczyków oddało głos przedterminowo w historycznym dla tego kraju referendum. Mieszkańcy arktycznej wyspy głosują nad wznowieniem rozmów negocjacyjnych z Unią Europejską, które w przeszłości mogą doprowadzić do pełnego członkostwa. Sondaże wskazują równy podział zwolenników i przeciwników wznowienia rozmów. Ważny będzie również głos Polaków posiadających islandzkie obywatelstwo.
1: Islandia to mały kraj z małą jakby gospodarką, ale szczególną i mamy nasze specjalne, dosyć mocne sektory, takie jak rybołówstwo i szczególne położenie. I myślę, że to jest też, przynajmniej z mojej strony uważam, że to jest spory argument za. Myślę, że jesteśmy pozostawieni troszkę pośrodku niczego i mamy taką sytuację dzisiaj na świecie, że chyba nie warto być samemu. Lepiej być podłączonym, siedzieć przy dużym stole i mieć ewentualnie jakieś możliwości podejmowania decyzji albo jakiś wpływ na podejmowane decyzje.
0: Mówiła Katarzyna Kubiś, mieszkająca od 18 lat na Islandii, zwolenniczka rozmów. Rozmawiał z nią reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat. Ulewa nie przestraszyła wypoczywających nad morzem. Jak mówią, kluczowe jest dobre przygotowanie.
2: Stroje odpowiednie są, kalosze są, kurtki są, więc jak najbardziej wszystko odpowiada.
3: Jak zamierzacie spędzić ten ostatni weekend wakacji? W Sopocie, no trochę deszczowo dzisiaj.
2: No jest deszczowo niestety, właśnie przyjechaliśmy sobie pociągiem, tak na jeden dzień, żeby pożegnać morze, żeby zakończyć wakacje, żeby spędzić właśnie na spacerku, pojodować się troszeczkę.
3: Jak wam się podoba Sopot? Taki deszczowy, takie inne wydanie. Tak? A co najbardziej?
4: Kałuże takie wielkie.
5: No bo można tam wchodzić, nie?
0: Usłyszał na alejkach nadmorskich w Sopocie nasz reporter Stanisław Pawłowski to, co cieszy plażowiczów: słońce powoli wyłania się zza chmur. Drugie w tym sezonie derby Krakowa to dzisiaj w piłkarskiej ekstraklasie wydarzenie numer 1. Za kilka godzin na stadionie przy ulicy Rejmonda zagrają Wisła i Wieczysta. Z wiceprezesem drugiego z tych klubów, Sławomirem Peszko, porozmawiał dziennikarz sportowy RMF FM Cezary Dziwiszek.
6: Jak atmosfera przed derbami bojowa w Wieczystej?
7: No to drugie nasze derby w tym roku i derby po derbach. Po tamtym smutnym wieczorze mam nadzieję, że dzisiaj będzie trochę radośniej. Chociaż cięższy mecz, bo oczywiście pełny stadion i sold out 5 tygodni na Wiśle. Na szczęście mieliśmy już to przetarcie w pierwszej lidze dwukrotnie, gdzie skończyło się 2-1. No nic, mamy trochę wzmocnioną drużynę, bo dochodzi Kuluris do pierwszego składu, a przede wszystkim wzmocniona na ławce trenerskiej, tak? Czyli ta nowa miotła, by się powiedziało, świeża krew na ławce i taka nowa energia w drużynie.
0: Mowa o chorwackim trenerze Wieczystej, Żeliko Kopiciu, dla którego derby Krakowa będą debiutem w nowym klubie. Pierwszy gwizdek o 17.30. A już za godzinę Fakty RMF FM zapraszam w imieniu Marleny Chudzio. Ja już dziękuję za uwagę, Tomasz Weryński, kłaniam się i życzę wam spokojnej soboty. Do usłyszenia.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Dziękujemy Tomku, także tobie miłej soboty. Tutaj Daniel Dygia jeszcze zostaje z wami.

RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

Reklamy FON. Słuchaj tak, jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF ON. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Kolędy. Czas na fakty RMF FM.
1: Najważniejsze informacje zebrała dla nas Marlena Chudzio.
2: Dzień dobry, zapraszam.
1: Witamy.
2: Zabójstwo w Kędzierzynie Koźlu. Spacerujący mężczyzna znalazł ciało kobiety. Donald Tusk po rozmowie z sekretarzem generalnym NATO pisze w kontekście zagrożenia ze strony Rosji o decydującym pół roku. W faktach też o budowie unijnego mózgu AI. Ta inwestycja budzi duże kontrowersje. Będą też emocje piłkarskie w gwiazdorskim wydaniu. Makabryczne odkrycie w Kędzierzynie Koźlu w Opolskiem. Wczoraj wieczorem mężczyzna odkrył w lesie ciało kobiety. Jak dzisiaj przekazała prokuratura, ze wstępnych ustaleń wynika, że kobieta zginęła od ciosów w głowę.
3: Tak, odległe obrazy głowy, zadane prawdopodobnie narzędziem kępy. Na tę chwilę motyw seksualny raczej wydaje się być mało prawdopodobny.
2: Mówił rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Opolu, prokurator Stanisław Bar. Śledczy ustalili już tożsamość zmarłej. To kobieta w średnim wieku, mieszkanka pobliskiego osiedla Żabiniec w Kędzierzynie Koźlu. Najbliższe pół roku będzie rozstrzygające. Tak o zagrożeniu ze strony Rosji napisał na portalu X premier Donald Tusk. Szef rządu rozmawiał telefonicznie z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte, który przekazał mu obecną ocenę sytuacji w regionie i na froncie ukraińsko-rosyjskim. Tak jak ostrzegałem, eskalacja ze strony Rosji postępuje. Ukraina potrzebuje większego wsparcia w powietrzu, co ma znaczenie dla naszego bezpieczeństwa. Dodał we wpisie Donald Tusk, wskazując, że udzielenie takiego wsparcia to zadanie dla całej Europy. Budowa największego centrum przetwarzania danych w Unii Europejskiej budzi coraz większe kontrowersje. Inwestycja ma powstać pod Paryżem na potrzeby rozwijania sztucznej inteligencji. Inicjatywie sprzeciwiają się ekolodzy. Więcej wie nasz korespondent Marek Gładysz.
4: W nowej petycji organizacje ekologiczne alarmują, że komputery funkcjonujące bez przerwy na powierzchni prawie 100 hektarów koło miejscowości Fuzhou będą w cudzysłowie pożerać tyle prądu, ile zazwyczaj produkują dwa reaktory atomowe i co odpowiada 1/5 dotychczasowych potrzeb energetycznych całego regionu paryskiego. Ostrzegają, że ciepło wydzielane przez te komputery spowoduje wzrost temperatury w całej okolicy o 2 stopnie. Natomiast premier Sébastien Lecornu odpowiada, że Francja powinna stać się krajem europejskim

0: W którym będzie najwięcej takich ośrodków przetwarzania danych informatycznych, bo sztuczna inteligencja, tak jak podkreśla, przyszłość świata.
1: Uważajcie, jadąc A2 między węzłami Skierniewice i Wiskitki w stronę Warszawy. Potem jak zdarzyły się tam 3 auta osobowe, zablokowany jest lewy pas.
2: Inne oblicza sportu.
1: Grzegorz Krychowiak, Jacek Krzynówek, Jakub Wawrzyniak, Dariusz Dziekanowski, Piotr Świerczewski, ale także Christian Karambe, Samuel Umtiti i Jean-Pierre Papin. To tylko niektórzy zawodnicy meczu gwiazd Polska-Francja na stadionie Widzewa w Łodzi. Od godziny działa strefa kibice i właśnie tam jest reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka. Sprawdzała, jakie emocje przedmeczowe towarzyszą fanom piłki nożnej.
3: Wygramy 2-1 czy 1-0?
4: No ja myślę, że 2-1.
3: To wysoko pan obstawia. Co na to wskazuje?
4: No nasi piłkarze dadzą z siebie wszystko, żeby tutaj naszą publikę zadowolić i no myślę, że będzie okej.
3: A komu będziesz kibicował?
5: No reprezentacji Polski.
3: No już tak się zastanawiałam, że może jednak Francuzom?
5: No też pewnie w połowie, ale najbardziej chyba reprezentacji Polski oraz młodzieżowej Warcie Poznań dziewczynek, ponieważ gra tam moja siostra.
6: Nie mamy tutaj chyba swoich faworytów. To w Krychowiaka widzieliśmy. Dzisiaj mam nadzieję, że to też będzie fajnie. Pokibicujemy.
1: W ubiegłym roku spotkanie zakończyło się remisem. Jak będzie tym razem, tego dowiecie się z faktów.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent...

0: Czy tydzień w radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej. Sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Słuchasz, dlatego przygotowaliśmy dla ciebie stację RMF On z kawałkami, które...
1: Słuchacie RMF Kolędy. Czas na fakty RMF FM.
2: Fakty RMF FM, które przedstawi Marlena Chudzio.
3: Jeden z mężczyzn, który usłyszał zarzut w sprawie śmiertelnego pobicia w Nowej Hucie, trafił do aresztu. Od wtorku koniec z programem Ceny Paliw Niżej. Pytamy was, kierowców, o zdanie.
4: Ja uważam, że te opłaty powinny zostać.
3: W faktach też memoriał Huberta Wagnera. Powiemy więcej o rywalach Polaków, Amerykanach. Jest tymczasowy areszt dla 19-latka podejrzanego o udział w pobiciu z użyciem niebezpiecznego narzędzia na osiedlu wigilijnym w Krakowie. 36-letnia ofiara pobicia zmarła w karetce pogotowia. Wczoraj małopolska policja poinformowała o zatrzymaniu 4 osób podejrzewanych o bezpośredni związek ze śmiercią kibica Hutnika Kraków. Pozostali 3 uczestnicy zajścia zostali zatrzymani na terenie Słowacji na podstawie europejskiego nakazu aresztowania. Prokuratura czeka na ich przekazanie. Uwaga kierowcy, zablokowana jest krajowa droga numer 58 w Lipnikach w Warmińsko-Mazurskim. Drzewo spadło tam na linię energetyczną. Tylko do końca sierpnia będą obowiązywać niższe ceny paliw, zapowiedział dziś minister energii Miłosz Motyka. Chodzi o rządowy pakiet Ceny Paliwa Niżej. Od wtorku na stacjach paliw zapłacimy więcej. W faktach nasza reporterka Magdalena Greiner.
5: Dzień dobry.
3: Dzień dobry, Magdo. Jak minister Motyka tłumaczy tę decyzję?
5: Brakiem pieniędzy. Budżet jest napięty z powodu wydatków na obronność, infrastrukturę, edukację, zdrowie czy pomoc społeczną, dlatego pakiet nie będzie przedłużany. Miłosz Motyka odpowiedzialnością obarcza też prezydenta, który odesłał do Trybunału Konstytucyjnego ustawę o ponadnormatywnych, nadzwyczajnych zyskach koncernów naftowych. A jak wy oceniacie tę decyzję?
4: Ja uważam, że te opłaty powinny zostać.
6: A ja uważam, że powinni wrócić do tego. Prowadzę firmę, działalność gospodarczą i dla

0: Dlaczego mam płacić 8% VAT-u? Jak podniosą cenę, ja będę miał zwrotu 23% VAT-u. Czyli będę miał więcej niż jest teraz ta złotówka na cenie.
1: Ostatnie dwa tygodnie pakietu CPN kosztowały budżet państwa 0,5 miliarda złotych, a cały pakiet około 5 miliardów. Poniedziałek ma być ostatnim dniem obowiązywania niższej 8% stawki VAT i maksymalnych cen benzyny i oleju napędowego. Stawka 23% wraca od wtorku. Paliwo podrożeje o 60-90 groszy na litrze.
2: Cieszą nas takie fakty.
3: Kajakarka Anna Puławska zdobyła w Poznaniu brązowy medal Mistrzostw Świata w olimpijskiej konkurencji K1 w wyścigu na długości 500 metrów. Wygrała Niemka Paulin Jaksz. To drugi krążek wywalczony przez biało-czerwonych w tych mistrzostwach. Amerykanie będą kolejnymi rywalami polskich siatkarzy na trwającym w Krakowie memoriale Huberta Wagnera. Sylwetkę rywali przybliży nasz wysłannik na turniej, Cezary Dziwiszek-Czerku. Amerykanie podobno w nie najmocniejszym składzie.
4: A witam, to prawda. Anderson, DeFalco, Christensen czy Avril. Kto siedzi w siatkówce, ten raczej zna. A jak ktoś akurat nie siedzi, to zaświadczam, że to czołowi zawodnicy na świecie. I ich akurat w Krakowie nie ma.
5: Niektórzy zawodnicy gdzieś tam poprzechodzili jakieś zabiegi, niektórzy nie przylecieli. Niektórzy przylecieli za to inne mocne nazwiska, także na pewno to będzie fajne, ciekawe spotkanie. Tak jak mówię, na zmęczeniu.
4: Nasz przyjmujący Kamil Semeniuk podkreśla, że on i koledzy z drużyny wciąż czują w nogach zgrupowanie w Zakopanem. Wszystko po to, żeby zbudować formę na Mistrzostwa Europy. Dzisiaj testujemy, więc jeśli chodzi o wynik, to wszystkiego można się spodziewać.
3: Polacy rywalizację w memoriale zaczęli od zwycięstwa ze Słowenią 3-2. A z krakowską Tauron Areną i Czarkiem Dziwiszkiem połączymy się w faktach za godzinę. Wtedy początek spotkania z Amerykanami. Manga, anime, cosplay, koncerty i wiele innych atrakcji. W Poznaniu trwa Festiwal Kultury Azjatyckiej Hikari. Na miłośników Dalekiego Wschodu czeka masa atrakcji.
6: Poza oczywiście koncertami na Audi Artis, na pewno dużą częścią naszego wydarzenia jest cosplay. Uczestnicy uwielbiają wcielać się w swoje ulubione postacie, czy to z gier, anime, czy filmów, książek, seriali, wszystkiego. Pojawiać się w festiwalu, robić zdjęcia, cieszyć się tym wydarzeniem. Dzięki temu jest ono takie barwne i pełne magii.
3: Zachęcała Anna Maria Puto-Kaczmarek, współorganizatorka Festiwalu Kultury Azjatyckiej Hikari. Podczas imprezy można skorzystać z całej masy warsztatów. Tematyka jest bardzo różnorodna. Od Pokemonów po haft krzyżykowy, aż po malowanie masek opery pekińskiej.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Kolędy. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF FM oznacza to kolejne wydanie faktów. Marlena Chudzio.
2: Policjanci ustalają okoliczności śmierci kobiety w Kędzierzynie Koźlu. Nasz reporter podsumuje pozyskane już przez nich informacje. Zatrzymano dwie osoby w sprawie pożaru auta Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt. W tych faktach też dwie ważne imprezy sportowe: siatkarski memoriał Huberta Wagnera i piłkarski mecz gwiazd. Mamy nowe informacje dotyczące zbrodni w Kędzierzynie Koźlu na Opolszczyźnie. Jak informowaliśmy w faktach, wczoraj około 18:00 przypadkowa osoba znalazła w lesie ciało kobiety. Ze wstępnych ustaleń wynika, że została ona zamordowana. Marcin Buczek z nowymi informacjami w tej sprawie. Jakie są ustalenia?
3: Kobieta została ugodzona w dwa miejsca. Na głowie miała rany zadane najprawdopodobniej tępym narzędziem, ale zadano jej również cios w okolice biodra, najpewniej już czymś ostrym. Najprawdopodobniej poszła na spacer z psem, który cały czas siedział przy jej ciele. Znalazła je przypadkowa osoba stosunkowo blisko domu ofiary, około kilkuset metrów. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kobieta prawdopodobnie tam właśnie zginęła. Ciało znaleziono około 18:00. Wiadomo, że ostatni raz wczoraj ze swoją znajomą kontaktowała się około południa. Policjanci zaczęli zbieranie śladów w piątek wieczorem. Nocą te prace przerwano, ale dziś znowu się tam pojawili. Wstępnie ustalono, że najprawdopodobniej nic nie wskazuje na motyw seksualny. Policja szuka teraz sprawcy bądź sprawców zbrodni.
2: Zakopiańscy policjanci zatrzymali dwie osoby, które mogą mieć związek z pożarem samochodu należącego do Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt. Zatrzymani zostali już przesłuchani przez prokuratora. Do pożaru doszło 23 sierpnia w Groniu. Wcześniej śledczy potwierdzili, że samochód Diozu, czyli organizacji, która sprzeciwia się wykorzystywaniu koni do transportu turystów do Morskiego Oka, został celowo podpalony.
4: Fakty w centrum wydarzeń sportowych.
2: Czas na drugi mecz naszych siatkarzy w ramach memoriału Wagnera. Spotkanie Polski ze Stanami Zjednoczonymi właśnie się rozpoczyna, więc łączymy się z naszym wysłannikiem na turniej, Cezarym Dziwiszkiem. Witamy, Czarku. W jakim składzie zaczynają biało-czerwoni?
5: Biało-czerwoni w składzie następującym. No, zmiany są, tak jak zapowiadałem. Jan Firlej na rozegraniu, Wilfredo Leon oraz Aleksander Śliwka na przyjęciu. Kevin Sasak dzisiaj będzie tym atakującym i na środku. Jakub Majszak, Szymon Jakubiszak. Libero, Max Graniczny, tu także jest zmiana. Zmiany oczywiście być muszą. No,

0: Bo nasi siatkarze przygotowują się do Mistrzostw Europy. Każdy musi porówno dobrze być przygotowany. No i reszta, po prostu ta podstawowa szóstka, musi odpoczywać. To spotkanie już trwa. Amerykanie prowadzą 3-2 i serwują. Zatem czekamy na to, jak się mecz rozwinie. No a atmosfera na trybunach Tauron Areny Kraków oczywiście bardzo dobra, tradycyjnie. Jak to na siatkówce bywa? 15 tysięcy biało-czerwonych gardeł daje z siebie wszystko. Stał on Areny Kraków. Cezary Dziwisz.
1: Będziemy śledzić to spotkanie, a teraz kolejne doniesienia ze świata sportu. Piłkarskie gwiazdy ponownie na boisku. Starcie Polska-Francja na stadionie Widzewa w Łodzi w meczu gwiazd. Po jednej stronie Karambe i Umtiti, po drugiej Jacek Krzynówek i Piotr Świerczewski. Na trybunach jest dziennikarka RMF FM Agnieszka Wyderka. Dzień dobry, Agnieszko. Kto jeszcze się na murawie?
2: Jean-Pierre Papin, zdobywca złotej piłki, Robert Pires, mistrz świata i Europy oraz Alain Giroud, mistrz Europy. Naszą reprezentację poprowadzi były selekcjoner kadry narodowej Czesław Michniewicz, który wcześniej zapowiedział, że jego drużyna będzie walczyła o zwycięstwo, bo wie, czym dla trenera kończą się przegrane mecze. Ambasador tego meczu, Grzegorz Krychowiak, wyznaczył przed zespołem jeden cel – zwycięstwo, nieważne w jakim stylu. Na boisku będą mu towarzyszyli m.in. Mariusz Lewandowski, wielokrotny mistrz Ukrainy z Szachtarem Donieck i Marcin Wasilewski, mistrz Belgii z Anderlechtem. Teraz trwa oficjalne otwarcie, jest fire show, dwie flagi ogromne powiewają, za moment prezentacja zawodników, a za chwilę odśpiewanie hymnów obu drużyn. Ze stadionu Widzewa Łódź, Agnieszka Wyderka.
1: Z takimi nazwiskami to liczymy i na styl, i na wynik. A za godzinę w faktach islandzkie dylematy. Czy ponownie wejść na drogę negocjacji z Unią Europejską?
3: Tak, żeby zobaczyć, żeby sprawdzić. A ci starsi Islandczycy mówią, my nie chcemy nic sprawdzać. Nam jest dobrze tak, jak jest.
1: Nasz reporter na miejscu obserwuje końcówkę referendum. Rozmawia też z mieszkającymi na miejscu Polakami. Jego relacje w faktach o 18.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: RMF Kolędy.

0: Kimkolwiek jest, wiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych.
1: Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

W pobudkę. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: słuchacie RMF Kolędy. Czas na fakty RMF FM.
1: W Polsce czas na fakty RMF FM. Przedstawi je Marlena Chudzio.
2: Strzały, najprawdopodobniej z wiatrówki, padły na gdańskiej Żabiance. Zraniona została kobieta. Islandia rozważa powrót do negocjacji akcesyjnych z Unią Europejską. Trwa referendum, któremu przygląda się nasz specjalny wysłannik. Polacy grają z Amerykanami podczas memoriału Wagnera w krakowskiej Tauren Arenie. Trzydziestodziewięcioletnia kobieta została prawdopodobnie postrzelona z wiatrówki na gdańskiej Żabiance. Wydarzyło się to wczoraj przed północą. Poszkodowana trafiła do szpitala. Informacje o tym zdarzeniu otrzymaliśmy na gorącą linię RMF FM. Łączymy się z naszym reporterem Stanisławem Pawłowskim, który ustala fakty w tej sprawie. Staszku, wiadomo już, kto strzelał?
3: Właśnie to próbują teraz ustalić policjanci. Na razie wiadomo, że kobieta została najprawdopodobniej zraniona śrutem wystrzelonym z wiatrówki. Na miejsce przyjechało pogotowie, które zabrało 39-latkę do szpitala. Co najważniejsze, jej życiu i zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Wydarzyło się to przy ulicy Subisława. Pracowali tam policjanci z grupy dochodzeniowo-śledczej i technik kryminalistyki. Zabezpieczali ślady, które mają pomóc odtworzyć to, co się tam wydarzyło i ustalić sprawcę. Jak się dowiedziałem, postępowanie prowadzone jest w kierunku spowodowania średniego i lekkiego uszczerbku na zdrowiu.
2: Uwaga kierowcy, są utrudnienia na krajowej 8 na Dolnym Śląsku w Kobierzycach między Wrocławiem a Łagiewnikami. Doszło tam do wypadku z udziałem ciężarówki, auta osobowego i rowerzysty. Jedna osoba jest ranna. Droga jest zablokowana, wyznaczona objazdy.
4: Fakty z całego świata.
2: Do 675 wzrosła liczba ofiar powodzi w Nepalu i Chinach. Zaginionych wciąż jest blisko 3000 osób, w tym 500 cudzoziemców. Do pomocy humanitarnej włączają się kolejne kraje i organizacje. Potrzeby są naprawdę duże, mówi Michał Mikołajczyk z Polskiego Czerwonego Krzyża.
5: To przede wszystkim jest woda, środki higieniczne, to wszystko trzeba umyć. Brudna woda powodziowa jest strasznym zagrożeniem dla życia. PCK.pl albo na naszych mediach społecznościowych jest opisana sytuacja i są te możliwości. Poprzez stronę specjalną landing uruchomiony na konto z dopiskiem Nepal, czy błyskawicznie blikiem.
2: Akcję pomocową wciąż utrudniają złe warunki atmosferyczne, przede wszystkim opady deszczu. To według prognoz mają osłabnąć po niedzieli. Tak czy nie dla rozmów z Unią Europejską? To pytanie, na które odpowiadają dziś Islandczycy. Na Wyspie Lodu i Ognia trwa referendum w sprawie wznowienia przerwanych kilkanaście lat temu negocjacji z Brukselą. Na miejscu jest nasz specjalny wysłannik Benjamin Kubiak-Piłat. Islandczycy chcą sprawdzić możliwość członkostwa.
6: Sondaże pokazują podział na dwie równe połowy, zatem liczył będzie się każdy głos. Zwolennicy wskazują, że Islandia ma dobre stosunki z innymi krajami europejskimi w ramach różnych wspólnot i sojuszy. Jesteśmy w NATO i Europejskim Obszarze Gospodarczym. Mamy z tego korzyści. Prowadzimy rozmowy z innymi krajami, ale sami nie możemy

0: wprowadzać nowych rozwiązań. Członkostwo w Unii może to zmienić. Powiedział mi głosujący na tak Islandczyk. Przeciwnicy natomiast obawiają się utraty kontroli nad łowiskami ryb oraz zbyt dużej ingerencji Unii w miejscowe przepisy. Reykjavik, Benjamin Kubiak-Piłat.
1: W krakowskiej Tauron Arenie trwa drugi mecz naszych siatkarzy w Memoriale Wagnera. Pierwszy set z Amerykanami przegrany. 22-25. Ale drugi już po naszej myśli. Ponownie łączymy się z naszym wysłannikiem na turniej Cezarym Dziwiszkiem. Dzień dobry.
2: Witam ponownie.
1: Drugi set wygrany, zdecydowanie przez Polaków.
2: Oj, ale i to jak? Do 15. Powiem szczerze, nie spodziewałem się, że aż tak się nasi wkurzą. No i tak po kolei jakbym miał zreferować, Wilfredo Leon w pierwszym secie to wyglądał trochę jakby się nie wyspał, a w drugim jakby ktoś mu w przerwie podał filiżankę, a co ja mówię filiżankę, dzbanuszek z kawą, ale nie tylko on w ataku brylował, także Kevin Sasak naprawdę rozszalał się. Jan Firlej, nasz rozgrywający, coraz bardziej precyzyjny, coraz bardziej kreatywny. No i blok, szczególnie pod koniec tego seta, bryluje tutaj czołowy gdański wieżowiec Szymon Jakubiszak. Zatem, jeżeli tak dalej ma wyglądać gra Polaków w tym spotkaniu, absolutnie warto tutaj zostać i 15, ponad 15 nawet tysięcy biało-czerwonych fanów bardzo dobrze to wie. Z Tauron Areny Kraków, Cezary Dziwiszek.
1: Liczymy, że ta sportowa złość naszych siatkarzy będzie trwała. A z Czarkiem połączymy się w kolejnych faktach.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: RMF Kolędy.

RMF On w rytmie lata. Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje, Latino, Chill Out, Relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Tu Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w radiu RMF24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Inni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

0: Słuchacie RMF Kolędy. Czas na fakty RMF FM.
1: Nastą zebrała i przedstawi Marlena Chudzio. Posłuchajcie.
2: Na początek Szczecin i kamienica, której mieszkańcy w nocy musieli się ewakuować z powodu pęknięć na budynku. Karol Nawrocki o aferze Zonda Krypto. To wina premiera.
3: To pan premier pozował z koszulką Zonda Krypto.
2: Polacy coraz bliżej zwycięstwa nad Amerykanami na memoriale Wagnera. Ale siatkarski pojedynek trwa. Mieszkańcy kamienicy przy ulicy Chorzej w Szczecinie nie mogą wrócić do swoich mieszkań. Tak zdecydował nadzór budowlany. Na ścianach budynku są widoczne pęknięcia, a minionej nocy pojawiły się kolejne. Na linii reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Staszku, co teraz stanie się z mieszkańcami?
4: Są zmuszeni do znalezienia innego miejsca do życia, bo nie wiadomo, jak długo potrwa zakaz powrotu do kamienicy. To jeden budynek z dwiema klatkami przy Chorzej 9 i 11. Problemy z jego stanem technicznym nie zaczęły się jednak teraz. Mieszkańcy alarmowali o nich już od wielu miesięcy, jednak dziś w nocy miało tam dojść do tąpnięcia. Wielu wtedy już zdecydowało o rozpoczęciu ewakuacji. Kamienicę musi opuścić kilka rodzin. Jak usłyszałem od przedstawicieli magistratu, 12 mieszkańcom miasto zapewnia miejsca w hotelach. Pozostali organizują nocleg we własnym zakresie, między innymi u swoich rodzin.
2: Dodajmy, że to w zdecydowanej większości mieszkania własnościowe, dwa są komunalne. Jedna osoba została ranna w wypadku na A1 na wysokości Łodzi. Między węzłami Łódź Górna a Łódź Wschód zderzyły się 4 auta osobowe. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Gdańska. Za aferę związaną z Zonda Krypto odpowiada premier Donald Tusk, powiedział w trakcie trwającego spotkania z młodzieżą w Juracie Karol Nawrocki. Prezydent poinformował też, że nie zna i nigdy nie spotkał się z byłym szefem Zonda Krypto Przemysławem Kralem, a sprawa zniknięcia należących do Polaków setek milionów złotych pokazuje słabość polskiego państwa.
3: Przypominam, że pan premier odpowiada za polskie służby. Przypominam, że to pan premier pozował z koszulką Zonda Krypto. Przypominam, że to polskie służby, za które odpowiada pan premier i minister koordynator służb specjalnych, odpowiadają za to, aby zabezpieczyć dobrobyt Polaków.
2: Karol Nawrocki dodał, że ustawa o kryptowalutach proponowana przez rząd jest słaba i w tym kształcie nie zyska jego akceptacji. Spotkanie naszych siatkarzy z USA na memoriale Wagnera zmierza do końca. Biało-czerwoni prowadzą 2-1. Ponownie w faktach krakowska Tauron Arena i ponownie Cezary Dziwiszek. Dobry wieczór.
5: Witam ponownie. Dobry wieczór.
2: Dużo się dzieje w czwartym secie.
5: Dużo się dzieje i prowadzimy 23-21. Teraz serwis Polaków. Amerykanie przyjmują. Kolejna akcja. Skrzydełko i out. I to jest wyraźny out. 24-21. Polacy prowadzą. Kibice wstają i zaraz będą krzyczeć rytmicznie. Ostatni. Za chwilę Polacy rozegrają tę być może ostatnią akcję. No, jeżeli nie tylko przecież w secie, ale także w całym meczu. Muszę powiedzieć, że naprawdę szczególnie środek dzisiaj mi się podoba. Szymon Jakubiszek, Jakub Majszak na czas spotkania wcielili się w rolę chińskiego muru i nie przepuszczają. A teraz niestety minimalny out serwował Bartłomiej Bołoń. Zatem 22 punkt dla Amerykanów. No jeszcze chwileczkę. Musimy poczekać na rozstrzygnięcia. Zaraz będą serwować Amerykanie, a my trzymamy kciuki za Polaków w tym spotkaniu. Z Tauron Areny Kraków, Cezary Dziwisz.
2: Trzymamy kciuki. Mam nadzieję, że za godzinę w pierwszych wieczornych faktach sportowych będziemy już mówić o zwycięstwie.
6: Fakty z nadmorza w RMF FM.
2: Mimo deszczowych prognoz turyści nie rezygnują z ostatniego weekendu wakacji nad morzem. W sobocie już od rana widać przyjezdnych z walizkami. Niektórzy czekają na zameldowanie w hotelach i pensjonatach.

0: ruszyli prosto na plażę.
1: Nie patrzymy, no mamy termin i przyjeżdżamy i chodzimy nawet w deszczu, jak trzeba.
2: Panie są przygotowane na deszcz.
3: Tak, jesteśmy przygotowane na spacery, na deszcz, także nie straszy nam deszcz.
4: My jesteśmy bardzo krótko, właściwie tylko weekendowo. Będziemy spacerować sobie po molo, po Sopocie. Cieszyć się morzem.
5: Deszczówki jesteśmy uzbrojeni, jakieś parasole, więc jest okej.
0: Od Świnoujścia przez Hel i Trójmiasto po Mierzeję Wiślaną na strzeżonych kąpieliskach powiewają białe flagi, co oznacza, że można się tam dziś kąpać, tylko kurtki wtedy lepiej zdjąć. I teraz informacja z ostatniej chwili. Polacy zwyciężyli już ze Stanami Zjednoczonymi w memoriale Wagnera. Więcej o tym spotkaniu oczywiście w Faktach Sportowych.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Tu Radio RMF FM, zawsze z Wami, czyli z Wami, kochani. Odeta Moro, to jest grupa sąsiedzka i...

dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: trwała na wysokości.
1: Słuchacie RMF Kolędy. Czas na fakty RMF FM.
2: Które przygotowała i przedstawi Marlena Chudzio.
3: Wpadł po 5 latach, usłyszał setki zarzutów, na początek o oszuście z okolic Sosnowca. Jeszcze przez 4 godziny mieszkańcy Islandii mogą wypowiedzieć się w ważnej kwestii dotyczącej ich przyszłości. Czy znów chcą usiąść do stołu negocjacyjnego z Unią Europejską? A w faktach sportowych siatkarskie zwycięstwo Polaków z Amerykanami w Memoriale Wagnera. Koniec śledztwa w sprawie oszusta z okolic Sosnowca. Mężczyzna łącznie usłyszał ponad 650 zarzutów. Akt oskarżenia w jego sprawie został skierowany do sądu. Marcin Buczek zna szczegóły tej sprawy. O jakie oszustwa chodzi?
4: Oszukiwał w różny sposób. Na przykład oferował wynajmowanie domków letniskowych w górach i nad morzem. Oferty były jednak fikcyjne, a zainteresowani po wpłaceniu zaliczek tracili pieniądze. Fikcyjne, jak się okazało, były również jego internetowe oferty dotyczące rzekomej sprzedaży broni. Wysyłał również podrobione wezwania do opłat. Ci, którzy je otrzymywali, płacili, bo byli przekonani, że dokumenty są prawdziwe. Pieniądze trafiały na rachunki bankowe, które mężczyzna zakładał, wykorzystując dane innych osób. Działał przez 5 lat. Ostatecznie policjantom udało się zebrać dowody na to, że za te wszystkie przestępstwa odpowiada 41-letni mężczyzna.
3: Karol Nawrocki krytycznie o planach podatkowych rządu. Podczas spotkania z młodzieżą w Juracie prezydent poinformował, że jego doradcy i działająca przy nim Rada Biznesu źle oceniają proponowane zmiany.
5: Nie słyszałem dobrych opinii na temat tego kierunku rozwiązań legislacyjnych, więc taka atmosfera jest rzeczywiście na dzień dzisiejszy. Słyszę raczej głosy krytyczne, no ale jeszcze jest czas do tego, aby ostateczny projekt ustawy trafił, jak rozumiem, do Sejmu i później na moje biurko.
3: Wśród najważniejszych zmian w podatkach znajduje się przesunięcie drugiego progu podatkowego ze 120 tysięcy do 130 tysięcy złotych rocznie oraz powrót do limitu rocznych przychodów uprawniających do opodatkowania ryczałtem z obecnych 2 milionów euro do 250 tysięcy euro.
6: Tylko w faktach RMF FM.
3: To gorący czas na wyspie lodu i ognia. Do północy czasu polskiego Islandczycy głosują w historycznym referendum, które ma określić, czy tamtejszy rząd przystąpi do rozmów negocjacyjnych o członkostwo w Unii Europejskiej. Ten temat dzieli Islandczyków na dwie połowy, mówi Kamila Buchholz, Polka mieszkająca od kilkunastu lat na Islandii.
7: Oni reklamują to w ten sposób jał tylas jał, czyli to znaczy po polsku tak, żeby zobaczyć, żeby sprawdzić. A ci starsi Islandczycy mówią, my nie chcemy nic sprawdzać. Nam jest dobrze tak, jak jest. My wiemy, jakie jest zaplecze tego, że chcemy iść do Unii Europejskiej jako Islandia. To za mały kraj, żeby przyjąć wszystkie reguły i poddać się tak ogromnej zmianie, jaka byłaby z nowymi regulacjami z Unii Europejskiej. Większość ludzi nie wie i nie widzi różnicy, nawet Islandczycy, w sensie, którzy pochodzą głosować, że to jest dopiero referendum o tym, czy zacząć negocjacje.
3: Na Islandii jest nasz reporter. Będziemy się z nim łączyć w faktach. Polska wygrała z Francją w piłkę nożną 2-1 w meczu gwiazd na stadionie Widzewa w Łodzi. Gole dla biało-czerwonych strzelili Maciej Żurawski i Grzegorz Krychowiak.
8: Ja myślę, że na pewno bardzo dobry mecz Grzegorza Krychowiaka. Bardzo mi się podobał jego dzisiejszy występ, a także bardzo mi się podobał gol Żurawskiego. Myślę, że to jest gol meczu.
9: Moją uwagę zwróciła przede wszystkim gra Bonafide i zawodniczka z numerem 16. Emilia, fantastyczne podanie, zagrała, piękna asysta do Grześka Krychowiaka, no i przepiękny gol.
3: W konkursie rzutów karnych Fabiański kontra reszta świata było 0-6, a teraz więcej faktów sportowych.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
3: Siatkówka otwiera pierwsze wieczorne fakty sportowe, na które zaprasza Wojciech Marczyk.
2: Dobry wieczór. Polscy siatkarze z drugą wygraną w towarzyskim memoriale Huberta Jerzego Wagnera. Biało-czerwoni w Tauro na arenie w Krakowie pokonali dziś 3-1 reprezentację USA. Podopieczni Nikoli Grbicia trochę niespodziewanie mecz rozpoczęli od przegranego seta. Jednak w kolejnych partiach to już Polacy zdecydowali.

0: Panie dominowali na parkiecie.
1: My trochę wyglądaliśmy po tym pierwszym secie, jakbyście się wkurzyli. Jakoś tam lekkie zdenerwowanie na tych Amerykanów było?
2: Nie, na nich nie, może na nas, może trochę sennie było, ale też to jest turniej towarzyski, nie jesteśmy w najlepszej dyspozycji, więc to nie będzie tak super wyglądało, jak wszyscy byśmy chcieli, ale później już to wyglądało lepiej, więc wygraliśmy i z tego się cieszymy.
0: Mówił Artur Szalpuk, z którym po meczu rozmawiał Cezary Dziwiszek. Jutro polscy siatkarze o zwycięstwo zagrają z Francuzami, którzy dziś pokonali 3-1 Słowenię. Derby Krakowa dla Wisły. Biała Gwiazda 2-0 pokonała wieczystą Kraków. Drugą wygraną w sezonie odnieśli piłkarze Piasta, którzy po nie najlepszym meczu pokonali jednak 2-0 w Lubinie Motor.
3: Jestem dumny swojej drużyny nie dlatego, że zagraliśmy na miarę naszego maksymalnego potencjału, tylko dlatego, że nawet pomimo trudnych momentów są w stanie pomóc drużynie.
0: Mówił Daniel Myśliwiec, trener Piasta, który wygrał w Lublinie. Z wygraną dziś też Radomiak, który u siebie 2-1 pokonał Krakowie, a za niespełna kwadrans początek meczu w Lubinie. Zagłębie zmierzy się z Pogonią Szczecin. Dramat lidera kolarskiego wyścigu Vuelta a España. Prowadzący w wyścigu Tadej Pogaczar na 32 km przed metą 8 etapu upadł w peletonie. Słoweniec rozciął sobie barki, miał pokiereszowaną twarz. Szybko został więc przetransportowany karetką do szpitala. To oznacza, że musi wycofać się z wyścigu, a nowym liderem Vuelty został Enric Mas.
4: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
5: To jest bardzo dobry czas, żeby zacząć nasz sobotni program, który...
6: RMF Kolędy.

RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

RMF FM. Słuchaj tak jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Ma na pewno rosły. Ja uważam, że te opłaty powinny zostać.
1: A ja uważam, że powinni wrócić do tego. Prowadzę firmę, działalność gospodarczą. I dlaczego mam płacić 8% VAT-u? Jak podniosą cenę, ja będę miał zwrotu 23% VAT-u. Czyli będę miał więcej zwrotu VAT-u niż jest teraz ta złotówka na cenie.
2: Dla przedsiębiorcy lepszą opcją jest brak tych dopłat rządowych.
1: Oczywiście, pewnie.
3: Te głosy zebrała nasza reporterka Magdalena Greinert. CPN kosztował budżet państwa około 5 miliardów złotych. 37 osób zginęło podczas eksplozji magazynu z materiałami wybuchowymi w wiosce Myła koło Buczy w obwodzie kijowskim. Doszło do tego w wyniku ataku drona. Wśród rannych jest co najmniej czworo dzieci.
4: Żachliwa sytuacja.
3: To przerażająca sytuacja, ale też zaniedbanie osób, które przechowywały materiały wybuchowe tuż obok mieszkających tam ludzi. To bulwersujące, mówił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Ostatnia doba przyniosła kolejną falę rosyjskich ataków na Ukrainę. Wojska uderzyły w 10 z 24 obwodów kraju.
5: Reporterzy RMF FM, najbliżej faktów.
3: Zmiany przepisów związanych z rybołówstwem i rolnictwem to największa obawa Islandczyków, którzy nie chcą, by ich kraj wznowił rozmowy akcesyjne z Unią Europejską. Jeszcze przez 2 godziny obywatele tego kraju mogą brać udział w referendum, opowiedzieć się za lub przeciw powrotowi do negocjacji. Po drugiej stronie są zwolennicy, którzy liczą na zmianę polityki pieniężnej oraz poprawę jakości życia.
6: Rybołówstwo, podobnie jak inne obszary gospodarki, są ważne. Nie możemy ich stracić i robić z nimi wszystkiego, co powie nam Unia. Jesteśmy małym krajem, unijne przepisy nie będą do nas pasowały. Widzę sporo możliwości, chociażby w kwestii inflacji, która teraz przekracza 5%. Trudno czasem spłacić czynsz. Dorastałem w Szwecji, gdzie w kilkadziesiąt lat spłacisz zakup domu. Tu nie jest to możliwe.
3: Usłyszał od przeciwników i zwolenników nasz specjalny wysłannik na Islandię, Benjamin Kubiak-Piłat. W Wieczornych Faktach będziemy śledzić ten temat, polecam. Brytyjscy geolodzy natrafili na pozostałości potężnego superwulkanu, który miliony lat temu znajdował się na terenie Anglii. O znaczeniu odkrycia i jego szczegółach opowie nasz londyński korespondent Bogdan Fremorgan.
7: Sama skala odkrycia zaskoczyła badaczy. Gigantyczna struktura o szerokości co najmniej 65 kilometrów rozciąga się pod zatoką The Wash oraz terenami hrabstw Norfolk i Lincolnshire we wschodniej Anglii. Szacuje się, że wulkan był tysiące razy potężniejszy od sycylijskiej Etny. Do jego gigantycznej erupcji doszło około 454 milionów lat temu, a jej siłę porównuje się do wybuchu kilkunastu tysięcy bomb wodorowych jednocześnie. Odkrycie zmienia dotychczasowe rozumienie geologicznej historii Wysp Brytyjskich.
3: Na koniec zapraszam na fakty o 23:00. Przygotuję je i przedstawi Mateusz Bożek. Do usłyszenia.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
3: RMF FM pora na ostatnie dziś fakty sportowe, które przygotował Wojciech Marczyk.
9: Na początek zaglądamy do Lubina, gdzie trwa ostatni dzisiejszy mecz piłkarskiej ekstraklasy. Zagłębie gra z Pogonią Szczecin, 87. minuta spotkania i nadal utrzymuje się bezbramkowy remis. A jutro w ekstraklasie 3 ciekawe zapowiadające się mecze: Rakowa z Jagiellonią, śląskie derby między Górnikiem Zabrze a GKS-em Katowice i wieczorem Widzew zagra z Lechem. Polscy żużlowcy z brązowymi medalami drużynowego Pucharu Świata na PGA Narodowym wygrali i to w świetnym stylu Australijczycy. Drugie miejsce zajęli Duńczycy. Na biało-czerwoni startowali dziś w składzie Bartosz Zmarzlik, Dominik Kubera, Patryk Dudek, Kasper Woryna i Maciej Janowski. A jutro w krakowskiej Tauro na Arenie zakończenie memoriału Huberta Jerzego Wagnera. Polscy siatkarze o zwycięstwo w tym towarzyskim turnieju zagrają z Francją. Obie reprezentacje pokonały do tej pory USA i Słowenię.
10: Francuzi grają bardzo dobrze, mają świetny zespół. Jutrzejszy mecz myślę, że będzie naprawdę kolejnym świetnym sprawdzianem dla naszej drużyny przed mistrzostwami Europy, bo Francja znajduje się oczywiście wśród faworytów do zwycięstwa w tym turnieju.
9: Mówił kapitan naszej siatkarskiej kadry Aleksander Śliwka. Początek tego spotkania o 17:00. Od wygranej Mistrzostwa Świata w piłce nożnej sześcioosobowej rozpoczęła reprezentacja Polski. Biało-czerwoni 5-0 pokonali reprezentację Kosowa. Początek meczu w wykonaniu naszej kadry nie był najlepszy, ale już w drugiej połowie podopieczni Klaudiusza Hirsza mieli przyjemność przewagę na boisku, czego efektem wynik końcowy.
4: Chcieliśmy obronić Mistrzostwa Świata, więc nie wypadałoby nie rozgromić przeciwnika w pierwszym meczu.
9: Mówił po meczu Norbert Jaszczak, który przed spotkaniem odebrał statuetkę dla najlepszego zawodnika na świecie. W poniedziałek polska reprezentacja w Sokach.

0: W drugim meczu grupowym zagra z Marokiem.
1: Sponsorem Faktów Sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie. Interesują cię tylko najświeższe hity. Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista. RMF Max Hop Bands. RMF Top 30.pl. RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1. Tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Kolędy. Czas na fakty RMF FM.
1: Fakty przygotował i przedstawi rozpoczynający dyżur w redakcji Mateusz Bożek. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, zapraszam. A zaczynamy od ważnych informacji dla kierowców z Krajowej 17 na Lubelszczyźnie. Jeśli jedziecie tą trasą, dajcie głośniej. W faktach także Islandia, w której dobiega końca referendum w sprawie rozmów akcesyjnych z Unią Europejską. Przed pierwszym dzwonkiem zaglądamy też do szkół, które szykują się na powrót uczniów z wakacji. Jedna osoba została ranna w wypadku na Krajowej 17 w Budach na Lubelszczyźnie. To odcinek między Zamościem a Tomaszowem Lubelskim. Ciężarówka zderzyła się tam z autem osobowym. Trasa w tej chwili jest zablokowana, wprowadzono objazd drogami lokalnymi. Za godzinę zamknięte zostaną lokale wyborcze na Islandii, gdzie trwa historyczne dla tego

0: Irlandczycy głosują nad wznowieniem rozmów z Unią Europejską. Nie oznacza to zatem obrania konkretnej ścieżki, a jedynie sprawdzenie, co Unia może im zaoferować oraz jakie warunki musieliby spełnić jako kraj. To bardzo gorący temat na arktycznej wyspie. Reykjavik, Benjamin Kubiak-Piłat.
1: Ustawa o państwowym e-dzienniku została źle przygotowana, przekonywał dzisiaj podczas spotkania z młodzieżą w Juracie Karol Nawrocki. Przypomnę, prezydent zawetował ustawę, która miała umożliwić przeprowadzenie w nadchodzącym roku szkolnym pilotażu państwowego bezpłatnego e-dziennika. Miał wesprzeć przebieg nauczania w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.
2: Nie jestem przeciwko e-dziennikowi, ale jeśli chcecie przygotować w sposób porządny, wsłuchując się w głos, w debatę, w konsultacje, także Związku Nauczycielstwa Polskiego i przede wszystkim Solidarności. Nie zgadzam się na to, żeby dzieci, rodzice, a przede wszystkim nauczyciele byli testowani przez nowy system.
1: Mówił Karol Nawrocki i dodał, że jeśli trafi do niego dobra ustawa, to ją podpisze. Niemal 25 milionów złotych będą kosztować elektryczne autobusy, które Tatrzański Park Narodowy kupuje do wożenia turystów na trasie do Morskiego Oka. Łącznie to 16 takich pojazdów. Tatrzański Park Narodowy posiada w tej chwili 4 elektryczne autobusy. Zgodnie z porozumieniem mają zastąpić tradycyjne fasionki na najbardziej stromej części trasy.
3: Przede wszystkim te autobusy są troszeczkę większe. Są to autobusy przystosowane już stricte do przewozu ludzi, także jest autobus z obniżaną podłogą, z funkcją przyklęku. Łatwiej będzie się wsiadało ludziom, łatwiej się będzie niepełnosprawnym. Wózki dla dzieci też będzie łatwiej wprowadzić do tych autobusów. Ze względu na długotrwały proces przygotowania tych autobusów, wydłużyliśmy termin realizacji na 10 miesięcy od dnia podpisania umowy. Planowane podpisanie umowy mamy na poniedziałek 31. Termin ostateczny jest do końca czerwca przyszłego roku, natomiast chcielibyśmy, żeby na przełomie maja-czerwca już te autobusy do nas trafiały.
1: Mówił Łukasz Gąsienica z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Zakup autobusów ma być finansowany z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.
4: Są i takie fakty.
1: Ostatni weekend wakacji to ostatnie prace remontowe, które trwają w wielu polskich szkołach. Trzeba zdążyć przed pierwszym szkolnym dzwonkiem. Nasz reporter Michał Dobrołowicz postanowił sprawdzić, co na 3 dni przed 1 września dzieje się w 11 liceum ogólnokształcącym w Warszawie.
5: Gdy wchodzi się do szkoły, to czuć jeszcze zapach farby. Jakby remont albo się skończył, albo jeszcze trwał. Jak to jest z tym remontem?
6: Kończy się. Remont się kończy i mamy nadzieję, że 1 września będziemy już gotowi, a jeśli będą jeszcze jakieś poprawki, to naprawdę drobne.
5: Czyli w poniedziałek, ten ostatni dzień jeszcze remontu?
6: Myślę, że już sprzątania. Na weekend mamy zamówioną ekipę remontową, ale jednocześnie ekipa remontowa będzie jeszcze kończyć. No, ostatnie szlify będą czynione. Trzeba było zdjąć wykładziny, wyrównać, wyszlifować, wypoziomować.
5: Tutaj też nowe schody są, tak?
6: Tak, nowe schody, piękne, błyszczące.
5: Uczniowie, którzy wrócą, drugich, trzecich klas, mogą być zaskoczeni.
6: Myślę, że będą zaskoczeni, są spostrzegawczy. Na pewno zmienia się klimat szkoły. W nowej przestrzeni możemy otwierać nowy rok szkolny i myśleć o tym, że to będą takie trochę nowe doświadczenia.
1: Opisuje dyrektor 11 Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie Małgorzata Wojtysiak. Uczniowie tymczasem mogą się jeszcze cieszyć chwilą wytchnienia. Z kolejnymi faktami w RMF FM wracamy punktualnie o północy.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Kolędy. Czas na fakty RMF FM,
1: które w RMF FM przedstawi Mateusz Bożek.
2: Rosja w najbliższych dniach zostanie uznana przez Niemcy za odpowiedzialną za udaremniony atak dronowy w Lipsku. Berlin planuje daleko idące sankcje. Od doniesień amerykańskich mediów w tej sprawie zaczynamy fakty. Później o kolejnym sukcesie polskich siatkarzy w memoriale Huberta Jerzego Wagnera, a także zaproszenie do Poznania na wielkie święto pasjonatów historii. Kanclerz Niemiec Friedrich Merz ma w najbliższych dniach oficjalnie wskazać Rosję jako odpowiedzialną za udaremniony atak dronowy w Lipsku. Takie informacje przekazuje Politico. Według portalu niemiecki rząd rozważa wprowadzenie daleko idących sankcji wobec rosyjskich podmiotów. Ma je ogłosić na początku przyszłego tygodnia w czasie nieformalnego spotkania ministrów spraw zagranicznych państw Unii Europejskiej w Irlandii. Szczegółów planowanych sankcji jednak nie ujawniono. Do incydentu doszło, przypomnę, na lotnisku Lipsk-Halle na początku tego miesiąca. Jak donoszą niemieckie media, dron wyposażony w materiały wybuchowe miał zaatakować ukraiński samolot transportowy wykorzystywany do przewozu sprzętu wojskowego. Moskwa zaprzecza, by miała jakikolwiek związek z tym zdarzeniem. Do 675 wzrosła liczba ofiar powodzi w Nepalu i Chinach. Zaginionych jest wciąż blisko 3000 osób, w tym 500 cudzoziemców. Do pomocy humanitarnej włączają się kolejne kraje i organizacje. Potrzeby są naprawdę ogromne.

0: Nie odrzucać część przelewów, jeśli będą powiązane z nielegalnym hazardem. Co dokładnie się zmieni? O tym dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
1: Jeśli użytkownik będzie próbował zrobić przelew blikiem na stronie powiązanej z nielegalnym hazardem, to pieniądze nie zostaną przesłane. W praktyce to wyłącza płatności blik z niemal połowy tego rynku w Polsce. Według analiz firmy EY 40% takich usług to szara strefa, a Polacy wpłacają tam miliardy złotych. Ministerstwo Finansów prowadzi listę stron internetowych, które zajmują się hazardem nielegalnie. Jest ich ponad 50 tysięcy. Jeśli system Blik wykryje, że próbujemy przelać pieniądze na taką domenę, transakcja zostanie zablokowana. Zgodnie z przepisami zakłady wzajemne mogą prowadzić się tylko podmioty, które rozliczają podatki w Polsce i mają krajowe zezwolenie. W przypadku tzw. kasyn online działalność jest jeszcze bardziej ograniczona. Monopol ma spółka Skarbu Państwa Totalizator Sportowy.
2: Fakty RMF FM. Kibicujemy naszym siatkarzom.
0: Polscy siatkarze z drugą wygraną w towarzyskim memoriale Huberta Jerzego Wagnera. Biało-czerwoni w Tauron Arenie w Krakowie pokonali 3-1 reprezentację Stanów Zjednoczonych. Podopieczni Nikoli Grbicia trochę niespodziewanie mecz rozpoczęli od przegranego seta. W kolejnych partiach to już jednak Polacy zdecydowanie dominowali na parkiecie.
3: Wy trochę wyglądaliście po tym pierwszym secie, jakbyście się wkurzyli. Jakoś tam lekkie zdenerwowanie na tych Amerykanów było?
4: Nie, na nich nie, może na nas, może trochę sennie było, ale też to jest turniej towarzyski, nie jesteśmy w najlepszej dyspozycji, więc to nie będzie tak super wyglądało, jak wszyscy byśmy chcieli, ale później już to wyglądało lepiej, więc wygraliśmy i z tego się cieszymy.
0: Mówił Artur Szalpuk, z którym po meczu rozmawiał dziennikarz z redakcji sportowej RMF FM Cezary Dziwiszek. Dzisiaj polscy siatkarze o zwycięstwo zagrają z Francuzami, którzy wczoraj pokonali Słowenię 3-1. To prawdziwe święto dla miłośników historii i zabytkowych fortyfikacji. Mowa o Dniach Twierdzy Poznań. To jedna z największych tego typu imprez w Polsce i okazja do poznania licznych obiektów militarnych znajdujących się w stolicy Wielkopolski.
5: Forty są w różnym stanie w Poznaniu, ponieważ niektóre zostały rozebrane praktycznie do zera, a niektóre zachowały się w fantastycznym stanie, doskonałym. Ich opiekunami są po prostu entuzjaści, miłośnicy fortyfikacji. Bardzo często mieszkamy gdzieś w jakiejś części Poznania i nie wiemy nawet, że w pobliżu nas jest fort czy schron jakiś ukryty pod ziemią.
0: A na zwiedzanie fortyfikacji można wybrać się z przewodnikiem. Zachęca Szymon Mazur z wydawnictwa miejskiego Poznania. Dni Twierdzy Poznań to także spacery historyczne i gry terenowe. Impreza potrwa jeszcze dziś.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Dwóch i pół stand-upera w RMF FM.
7: RMF Kolędy.

O zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Kolędy. Czas na fakty RMF FM.
1: Danie faktów. Przy mikrofonie Mateusz Bożek. Zapraszam. A na początek informacje z dróg. Są utrudnienia na autostradzie A2 na Mazowszu. Posłuchajcie, gdzie musicie uważać. Później o ogromnym wycieku danych z portalu MyDoktor. Można już sprawdzić, gdzie nasze dane, czy nasze dane wpadły w niepowołane ręce. A na koniec Tatry i wyjątkowo udany turystyczny sierpień. Kierowcy, musicie uważać na autostradzie A2 na Mazowszu. W pobliżu Nowej Trzcianki na odcinku Siedlce-Kałuszyn samochód dostawczy zderzył się z ciężarówką. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Warszawy. Nie ma informacji o rannych. Dobiegło końca referendum w sprawie wznowienia przez Islandę rozmów akcesyjnych z Unią Europejską. Mieszkańcy tego kraju mogli się opowiedzieć za lub przeciw powrotowi do negocjacji. W centrum ich uwagi zmiany przepisów związanych z rybołówstwem i rolnictwem, koszty życia oraz bezpieczeństwo. Sondaże przed głównym dniem referendum wskazywały na równy podział zwolenników i przeciwników wznowienia rozmów. Jak donosi Reuters, liczenie głosów może potrwać nawet kilkanaście godzin. Pełne wyniki możemy poznać dopiero około południa. Można już sprawdzić, czy nasz numer PESEL trafił w niepowołane ręce. Chodzi o wyciek z bazy danych systemu, z którego korzystają gabinety lekarskie i przychodnie. W wyniku cyberataku na firmę MyDoktor wyciekły dane 19 milionów Polaków. Jak sprawdzić, czy nasz PESEL jest bezpieczny? O tym Magdalena Greinert.
2: Na rządowej stronie bezpieczne dane gov.pl. Wystarczy się zalogować, najwygodniej skanując kod QR w aplikacji mObywatel, ale można też skorzystać m.in. z bankowości elektronicznej, e-dowodu albo profilu zaufanego. Po zalogowaniu w systemie potwierdzimy, czy nasze dane znalazły się w wycieku. Strona nie udostępnia informacji

0: weekend sierpniowy, 100 parę procent i te ostatnie dwa tygodnie będą dopełnieniem bezwzględnie sukcesu lata 26. Widać to też doskonale po cenach, które nie mają tendencji do odlatywania w kosmos i one utrzymują się w okolicach 600 zł w medianie, co ciągle jest poniżej cen zeszłego roku.
1: Mówił Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Najtańszej z całych wakacji okazał się ich ostatni weekend. Polska wygrała z Francją 2-1 w piłkarskim meczu gwiazd na stadionie Widzewa w Łodzi. Gole dla biało-czerwonych strzelili Maciej Żurawski i Grzegorz Krychowiak.
2: Ja myślę, że na pewno bardzo dobry mecz Grzegorza Krychowiaka, a także bardzo mi się podobał gol Żurawskiego. Myślę, że to jest gol meczu.
3: Moją uwagę zwróciła przede wszystkim gra Bonafide i zawodniczka z numerem 16. Emilia, fantastyczne podanie zagrała, piękna asysta do Grześka Krychowiaka, no i przepiękny gol.
1: W konkursie rzutów karnych Fabiański kontra reszta świata było 0-6.
4: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
1: Koniec wakacji to początek sezonu na duże imprezy biegowe w Polsce. Długodystansowe bieganie cieszy się coraz większym zainteresowaniem, szczególnie półmaratony, czyli ponad 21 kilometrów. Na mapie biegowej pojawił się półmaraton mościcki. Przed nami pierwsza edycja tego wydarzenia. Trasa prowadzona ulicami jednej z dzielnic Tarnowa w Małopolsce będzie sprzyjać biciu rekordów życiowych. Zapewniają organizatorzy Filip Bianche, prezes Mościckiego Centrum Medycznego i Jacek Brzeziński. Do wydarzenia pozostaje tydzień. Co jeszcze można zrobić, żeby wykorzystać te ostatnie dni do startu?
5: No pewnie już powolutku rozbieganie i odpoczynek i odpowiednie dbanie o jakąś stosowną dietę do tego momentu. Na pewno nie jakieś treningi, które mogłyby przesadnie obciążać organizm, bo jeżeli ktoś rzeczywiście sumiennie się przygotowywał i przepracował sobie ten okres, no to już jest taki moment, w którym za chwilę trzeba kapitalizować to, co się zrobiło w minionych tygodniach. Także to już jest czas, w którym jeżeli ktoś coś zaniedbał, to na pewno nie będzie w stanie tego nadrobić, ale nie zmienia to faktu, że na pewno nie wyłącza to nikogo z uczestnictwa w biegu, wręcz przeciwnie.
6: No to tendencja do nadrabiania czasem jest, bo to jest takie, no zapomnieliśmy wakacje i o matko za tydzień półmaraton, ale to już chyba nie ma sensu, prawda?
7: Nie, to tak już nie działa. To, że tak powiem, zawsze się mówi, że przed startem w jakichkolwiek zawodach, tydzień, dwa tygodnie przed, już formy startowej się nie zrobi, więc tak naprawdę to rozładowanie bodźców i przygotowanie do biegu pod kątem zmniejszenia jednostek treningowych i takiego odpoczynku szeroko pojętego, regeneracji, złapania świeżości przed startem. To jest taki kluczowy element, szczególnie dla biegaczy amatorów, początkujących biegaczy, którzy tą przygodę niedawno rozpoczęli i oni może nie do końca mają świadomość, jak podejść do takich przygotowań. Bardzo wielu biegaczy, z którymi rozmawiam, zarówno ci początkujący i ci bardziej doświadczeni, to oni mają swój plan. Ci mniej doświadczeni potrzebują troszeczkę wsparcia, potrzebują rady, co mają robić tydzień przed, co jeść, jak spać, kiedy trenować, czy w ogóle trenować. Więc generalnie tutaj staramy się też jakieś wskazówki przekazywać tym osobom, bo z nimi mamy styczność. I przede wszystkim dla tych, którzy będą pierwszy raz startować w półmaratonie, bo takich osób będzie na pewno dużo. No to myślę, że odpoczynek i takie swobodne wybiegania już na zasadzie łapania świeżości, taka baza tlenowa, która pozwoli im wejść na takim stuprocentowym freshu, jeśli chodzi o niedzielny bieg.
6: Ja ostatnio usłyszałem taką radę na tydzień przed półmaratonem czy maratonem, żeby już się nie odchudzać, bo to jest w ogóle jakaś też plaga, zwłaszcza osób, które gdzieś tam się właśnie zapomniały, że mają te zawody. No bo wiadomo, że wejdzie się na trasę po prostu zmęczonym. A co więcej, pod koniec jest przecież ten etap bardzo lubiany przez biegaczy, ładowanie węgli, prawda?
5: No tak.
7: Tak, ładowanie węgli i nawadnianie to takie kluczowe aspekty, które przed każdym biegiem, myślę, są bardzo, bardzo niezbędne. Szczególnie przy dystansie półmaratonu. Te dwa, trzy, nawet czasami tydzień przed startem, no to już to ładowanie, czyli zwiększona podaż odpowiednich węglowodanów do organizmu ma kluczowe znaczenie. Pozwoli naładować nasze mięśnie glikogenem i dzięki temu ten dystans będzie

0: czy może bardziej przyjemniejsze, ale też te mięśnie dłużej będą pracować na wyższych obrotach. No i nawodnienie, czyli nie tylko woda, ale napoje izotoniczne, które nawodnią organizm w taki sposób, żeby tej wody podczas biegu nie brakło, mimo że te punkty nawadniające na trasie biegu się pojawią. Ale to jest ważne, żadnego odchudzania, bo to wpływa, to działa w drugą stronę i no niestety może mieć to skutki bardziej negatywne i troszeczkę nas zniszczyć, że tak powiem kolokwialnie, już na początku nawet biegu.
1: No właśnie, jakie macie rady dla biegaczy? Jak to rozłożyć siły? Zacząć trochę wolniej, później przyspieszać? Jak wy to widzicie?
2: Mi się wydaje, że każdy ma jakąś swoją taktykę. Oczywiście są pewnie jakieś ogólne wskazania, które mówią, jak powinno się przygotować i przebiec taki dystans. Natomiast to pewnie też zależy od poziomu rzeczywiście zaawansowania tego biegacza i ewentualnego wytrenowania. No mi się wydaje, że jednak zdecydowanie taką rozsądniejszą taktyką jest troszeczkę lżejsze wejście w bieg i powolutku rozbieganie się i ewentualnie dociśnięcie na końcówce, bo jeżeli ktoś przeszarżuje na początku, no to niestety skutki są czasami takie, że no na końcu może zabraknąć tej siły. To nie znaczy, że ktoś ewentualnie nie doczłapie i to też żaden dyshonor, absolutnie, bo tak naprawdę tutaj liczy się udział, tym bardziej w obliczu tego biegu, który my mamy przed sobą z uwagi na jakby jego całą otoczkę, czyli tak naprawdę to zdrowie szeroko pojęte, więc absolutnie każdy, kto dołączy do tego biegu i będzie w nim uczestniczył, będzie po prostu jego zwycięzcą i to jest tak naprawdę idea, która nam przyświeca. Natomiast faktycznie, no jeżeli ktoś troszeczkę przeszarżuje, pomyśli o dobrze mi się biegnie i tak dalej, wszystko okej, natomiast no może przyjść taki moment, w którym po prostu tej siły zabraknie, no więc trzeba sobie te siły po prostu rozłożyć czy adekwatnie do po prostu swoich możliwości.
0: Myślę też warto dodać o tym, czego brakuje czasami początkującym biegaczom, czyli solidna rozgrzewka przed biegiem, która też ma kluczowe znaczenie, czyli rozgrzanie wszystkich naszych mięśni, rozciągnięcie tych mięśni i wejście na linię startu już z lekko podwyższonym tętnem, która pozwoli nam uniknąć tego pierwszego zakwaszenia mięśni, jeżeli zaczniemy zbyt szybko. Więc to tutaj pan prezes powiedział, to zdecydowanie start wolniejszy i stopniowe przyspieszanie, wyczucie naszego organizmu, naszej dyspozycji dnia. No i jak zobaczymy, że faktycznie dobrze idzie, ta noga podaje, no to stopniowe przyspieszanie i no już finisz, no to już wiadomo, 100% naszych możliwości trzeba pokazać.
2: No tak, bo dzień nierówny to jest jedna sprawa, a tak. Druga jest kwestia też taka, że wpływ na to, jak się biegnie, bardzo często pomijając oczywiście te węglowodany sławetne i to, o jakich węglowodanach w ogóle mówimy w kontekście ewentualnego ładowania się przed biegiem, bo to też nie znaczy, że każdy to są te, które są właściwe, ale też oczywiście pogoda, która bardzo często ma istotny wpływ na to, jak nam się ten bieg pokonuje i faktycznie no, temperatury takie dobre dla biegaczy przy takich dystansach już półmaratonu, maratonu to są raczej troszkę niższe temperatury, bo jednak po chwili biegu ten organizm dostaje już takiej swojej temperatury i po prostu jest to lepsze i przyjemniej się tak biegnie, natomiast no, nas z tego co wiemy na tym etapie przynajmniej oczywiście to jest trochę wróżenie z fusów, aczkolwiek odległość, w sensie czas do wydarzenia nie jest już duży, więc wszystko wskazuje na to, że pogoda też nam będzie sprzyjać. Nawet mogłoby być minimalnie chłodniej według tego, co widzimy, no ale...
1: Ale ważniejsze, że będzie, upału nie będzie.
2: Dokładnie. I że będzie z tego, co widzimy, nie będzie też deszczu, bo tak naprawdę będzie to sprzyjało też całemu wydarzeniu.
1: Słuchajcie, wiem, że też osoby, które gdzieś zaczynają przygodę z takim dłuższym bieganiem, martwią się trochę o to, co będzie na trasie. No, czy będą coś mogły się napić, czy będą mogły coś zjeść. Jak to będzie wyglądało na półmaratonie mościckim?
0: Tutaj, jeśli chodzi o trasę, punkty nawadniające jak najbardziej się pojawią co kilka kilometrów. Punkt nawadniający będzie składał się oczywiście z wody, i różnego rodzaju szybkich przekąsek, takich jak banany, czekolada, tak żeby uzupełnić troszeczkę zapasy energii i móc pobiec dalej, więc jak najbardziej o to zadbamy. Każdy biegacz, który będzie potrzebował takiego zastrzyku szybkiego energii, to właśnie w tej postaci będzie można je uzupełnić. Ale też myślę, że większość biegaczy, którzy będą biec, to też o tą wodę zadbają wcześniej. Niektórzy będą na pewno jakieś plecaki zakładać z bukłakami, z wodą. Natomiast zapewniamy na trasie punkty regeneracyjne, które ułatwią zdecydowanie pokonanie tego dystansu w przyjemnej i komfortowej atmosferze.
3: Start zawodów w Tarnowie Mościcach 6 września, a z ich organizatorami rozmawiał Tomasz Weryński.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Cię w żłobie.
1: Słuchacie RMF Kolędy. Czas na fakty RMF FM.
2: Przy mikrofonie Mateusz Bożek. Na początek o areszcie dla 19-latka podejrzanego o udział w śmiertelnym pobiciu mężczyzny w krakowskiej Nowej Hucie. Rosja i Białoruś wzmacniają współpracę gospodarczą i militarną. W faktach także pożegnanie Aleksandry Mirosław. Nasza wspinaczka, złota medalistka Igrzysk Olimpijskich, kończy karierę i robi to w niezwykłym stylu. Jest tymczasowy areszt dla 19-latka podejrzanego o udział w pobiciu z użyciem niebezpiecznego narzędzia na osiedlu Wilnowym w Krakowie. 36-letnia ofiara pobicia zmarła w karetce pogotowia. W piątek małopolska policja poinformowała o zatrzymaniu w sumie 4 osób podejrzewanych o bezpośredni związek ze śmiercią kibica Hutnika Kraków. Pozostali 3 uczestnicy zajścia zostali zatrzymani na terenie Słowacji na podstawie europejskiego nakazu aresztowania. Prokuratura czeka na ich przekazanie. Władimir Putin i Aleksandr Łukaszenka wzmacniają współpracę, zarówno gospodarczą, jak i wojskową. Białoruski przywódca przyjechał z wizytą do Moskwy. Wczoraj spotkał się z prezydentem Rosji. Według Putina obroty handlowe Moskwy i Mińska sięgnęły rekordowych 52 miliardów dolarów. Nasz główny obszar współpracy, czyli handel i gospodarka, rozwija się pomyślnie, pomimo wszelkich zewnętrznych prób wywierania na niego wpływu, twierdził rosyjski przywódca. 2 lata temu kraje podpisały umowę o gwarancjach bezpieczeństwa. Zobowiązały się do udzielania pomocy w razie ataku na jedną ze stron. Od wtorku drożej na stacjach benzynowych. Tylko do końca sierpnia będą obowiązywać niższe ceny benzyny i oleju napędowego, czyli rządowy pakiet ceny paliwa niżej. Minister energii Miłosz Motyka przyznał, że na finansowanie CPN nie ma już pieniędzy. Co to oznacza dla kierowców?
3: Będą rosły te ceny, bo jest tam dalej konflikt tej Zatoce Perskiej. Ceny będą na pewno rosły. Ja uważam, że te opłaty powinny zostać.
4: A ja uważam, że powinni wrócić do tego. Prowadzę firmę, działalność gospodarczą i dlaczego mam płacić 8% VAT-u? Jak podniosą cenę, ja będę miał zwrotu 23% VAT-u, czyli będę miał więcej zwrotu VAT-u niż jest teraz ta złotówka na cenie.
2: CPN kosztował budżet państwa około 5 miliardów złotych.
5: Fakty w centrum wydarzeń sportowych.
2: Aleksandra Mirosław we wspaniały sposób pożegnała się z kibicami. Mistrzyni olimpijska we wspinaczce na czas w swoim ostatnim starcie w karierze wywalczyła we francuskim Laval brązowy medal Mistrzostw Europy. W biegu o trzecie miejsce Mirosław